0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Josef.

0: same legendy. Whitney Houston, Enrique Iglesias budzą nas w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato od samego rana. No a tutaj dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada w składzie Piotr Jachim.
1: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już szósta. Mamy wtorek, 14 dzień lipca i już teraz wiadomości Radia Złote Przeboje, na które zaprasza Dorota Wardeska.
2: Okrągły stół w sprawie zdrowia dziś w Sejmie bez KO i Lewicy. Unia chce kolejnych ograniczeń social mediów dla dzieci. Powiemy też o prognozach na kolejne dni. Do Polski wrócą upały. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Ale nie wszystkim w obozie władzy ten pomysł się podoba. Koalicja Obywatelska i Lewica już zapowiedziały, że nie przyjdą. Wawrzyniec-Zakrzewski.
3: Na spotkanie, jak wylicza Wioleta Tomczak z Polski 2050, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
4: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
3: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
5: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
3: Pomysł okrągłego stołu nie urzekł także Lewicy, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
6: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej.
3: A obecnie trzeba działać. I tego od rządu, a zwłaszcza od ministra zdrowia, oczekuje polityczka.
2: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z tych krajów. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, tyle że na terenie Polski. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku życia całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. The status quo.
7: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
2: Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Polska otrzyma 66 milionów euro z Unii na wsparcie dla rolników w związku z sytuacją na rynku nawozów, przekazał wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Te decyzje zapadły na posiedzeniu szefów resortów rolnictwa państw unijnych w Brukseli, którzy przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, który jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie. Czeka nas stopniowe poprawienie pogody. Temperatura w sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni. Początkowo na zachodzie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
8: Z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski.
2: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz.
9: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Zaglądamy na drogę numer 16, prowadzącą z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Drogowcy pracują w trzech miejscach, kawałek za Barczewem. Bądźcie ostrożni.
10: Jeśli ruszycie drogą numer 65 z Białegostoku nad Biebrze, to traficie na plac budowy ekspresówki S19 i mnóstwo ograniczeń i utrudnień. Jedźcie powoli i podziwiajcie krajobrazy.

0: Pogoda.
1: Zagrzmi i popada dzisiaj niemal wszędzie, z wyjątkiem Wybrzeża, Kujaw i Warmii. Miejscami burze mogą być gwałtowne. Będzie ciepło, od 20 stopni nad morzem przez 28 w centrum, do 29 w Rzeszowie i Lublinie. Jutro sytuacja podobna, burzowo na wschodzie i na północnym wschodzie, a temperatury nadal wysokie.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, Słoneczna Brygada wita Was we wtorkowy poranek, a po 6:00 zaprosimy Was na poranny apel wakacyjny.
1: Czyli sprawdzimy, czy nie śpicie, tak jak my, Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato, teraz będzie budzić nas Freddie Mercury.

0: Blue Lagoon, Break My Stride w Radiu Złote Przeboje, Słoneczna Brygada o 6.11. Witam Was we wtorkowy poranek. Dzisiaj mamy 14 dzień lipca, no i czas zajrzeć o tej wczesnej porze do kalendarza.
1: 158 lat temu Alfred Nobel zademonstrował działanie dynamitu. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Rekina oraz Dzień Szympansa.
2: Biorę sobie rano małpeczkę i do pracy.
0: Nie róbcie tego, bo może być niezły cyrk w pracy. Odradzamy. 22 4 4 3 0 to jest telefon do nas. Zaczynamy wakacyjny wtorkowy apel poranny. Pochwalcie się, jak się macie o tej wczesnej, nieludzkiej porze. Dzwońcie. 22 4 4 3 0, a my gramy Tilt. Mówię ci, że 12 po 6.

0: Tak, wam gra tylko słoneczna brygada Radia Złote Przeboje, 17 minut po 6. ABBA dla nas zagrała, no przez wiele, wiele lat szczelnie wypełniali hale i stadiony, no ludzie kochali, uwielbiali przychodzić na ich koncerty. No teraz zresztą znowu można, tylko jest jedna zmiana. Na scenie nie występują oryginalni muzycy, tylko ich hologramy. Dzień dobry.
1: Przynajmniej nie marudzą i mają stawki równe. Za rok, słuchajcie, minie 30 lat od premiery, równo 30 lat od premiery komedii Killer Juliusza Machulskiego. Kto nie widział, ten życia nie zna, a my za chwilę zagramy piosenkę z tego filmu. Będą grać elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 18 po 6.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Na lato nie może być inaczej. Donna Summer w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 20 minut, 29 minut po 6. No już nie poniedziałek, to już jest wtorek, tak. I go budzimy. Tak. Chyba, że ktoś jest na urlopie, no to wtedy nie ma znaczenia absolutnie, jaki to jest dzień tygodnia. 2, 2, 4, 4, 3, 0, halo.
1: Wstawać, ptaki już śpiewają.
2: Rzeczywiście, nawet było słychać takie krakanie w tle. Czas wstawać, zapraszamy. 224430 to jest telefon dla spóźnionych na apel wtorkowy, poranny, wakacyjny. A my dalej gramy na to jak na lato i gramy wam absolutnie, jeśli chodzi o piosenkę na pobudkę, no to numer jeden. Wham, Wake Me Up Before You Go Go w Radiu Złote Przeboje. 6.30.

0: ktoś kusił opowiedzieć, że formacja Nieżywych Skarbów ma tylko jeden przebój, ten o lecie, to my tym przebojem da-da-da otwieramy oczy niedowiarką, a przecież oprócz da-da-da jest jeszcze klub wesołego szampana, czyli o, chciałabym, chciała, i jeszcze ludzie pragną piękna i jeszcze wiele, wiele, wiele innych. Cudowny, uwielbiamy ten zespół, formacja Nieżywych Skarbów w radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj już nikogo nie dziwi, że piłkarze na przykład ubezpieczają sobie nogi, a wokaliści struny głosowe, no ale wokalistka, która zaraz u nas zagra, zadziwiła świat w latach 80. ubezpieczając swój biust na zawrotną wtedy kwotę 500 tysięcy dolarów. Mowa o Samancie Fox, ona za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato, ale mamy też dzisiaj pierwszy półfinał mundialu Francja kontra Hiszpania, a tak w ogóle to zostały jeszcze w grze Anglia i Argentyna. U nas w studiu podział. Jeden prowadzący twierdzi, że wygrają miłośnicy kuchni złożonej z żabich udek.
2: Na drugi twierdzi, że wygrają ci, co jedzą tapas na śniadanie. No a teraz was zapraszamy do zabawy. Powiedz, kto według ciebie wygra mundial, nie używając nazwy kraju. Telefon 224430, no i nasz mail poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, jesteśmy ciekawi za najciekawszy głos. Obiecujemy wysłać wam złotą kawę Słonecznej Brygady Radia Złote Przeboje. Powiedz, kto wygra mundial, nie używając nazwy kraju. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie. Let me see you dance, man.

0: cudownie brzmiał początek lat 90. 91 rok dokładnie. Shanice śpiewała I Love Your Smile, a my szczotkujemy ząbki, robimy szeroki smile poranny i zaczynamy razem wtorek i za chwilę już posłuchamy razem wiadomości Radia Złote Przeboje o 7.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla...

0: Lenuk to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm. Reklama.
1: Mamy wtorek, 14 lipca. Już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 7.
2: To są newsy na 7. Ula Myszkinice, zapraszam. Nie 3 lata więzienia, ale nawet dożywocie może grozić żołnierzom za odmowę wykonania rozkazu w sytuacji bojowej, donosi Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości i Resort Obrony Narodowej rozważa zmiany w kodeksie karnym dotyczące dyscypliny wojskowej. Według gazety krytycznie rozwiązania te ocenia były dowódca Gromu, generał Roman Polko. 19-latka z Poznania, której zaginięcie na terenie Włoch zgłosiła kilka dni temu matka, odnaleziona, została zatrzymana na terenie Niemiec, przebywa w zakładzie karnym za przestępstwo kryminalne. Odnalazła się także puma sfotografowana tydzień temu w zachodniopomorskich lasach. Schwytano ją w Polanowie, przechodzi kwarantannę, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
3: Centralny azyl dla zwierząt będzie szukać dla pumy miejsca docelowego.
2: Na razie nie wiadomo, skąd zwierzę pochodzi i jak znalazło się w zachodniopomorskim lesie.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
4: Sport 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej. Po południu kapitan naszej reprezentacji zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Lewandowski podpisał z klubem MLS 2-letni kontrakt. Dziś ma też już po raz pierwszy trenować z nowym zespołem. Finał, mecz o trzecie miejsce lub powrót do domu. Szymon Marciniak jest wciąż wśród sędziów, którzy zostali na mundialu w USA, ale nie został przydzielony do półfinałów. Mecze Hiszpanii z Francją posędziuje dziś Salwadorczyk Iwan Barton, a jutrzejsze starcie Anglii z Argentyną poprowadzi Amerykanin Ismail Elfat.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
4: Pogoda.
1: Do końca wtorku zagrzmi i popada niemal wszędzie z wyjątkiem Wybrzeża, Kujaw i Warmii. Na termometrach od 20 stopni na Wybrzeżu przez 28 centrum do 29 na południowym wschodzie. Jutro dalej burzowo na wschodzie Polski, a także na północnym wschodzie kraju i dalej gorąco.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
8: Dzień dobry. Po siódmej rzucimy takie hasło, jest wakacja, jest aeracja, czyli powiemy wam, dlaczego warto przeprowadzić latem aerację trawnika.
1: Tak, wyjaśnimy, o co chodzi. Po siódmej też sprawdzimy, po ile jagodzianki w najekskluzywniejszej we Warszawie.
8: No po ile?
1: Drogo. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, gra Bad Boys Blue. 3 po 7.

0: to słoneczna brygada, radia Złote Przeboje, 10 minut po siódmej.
1: No a teraz uwaga, uwaga, posiadacze kawałka swojego trawnika, podpowiemy wam, co robić, żeby ten trawnik był zielony, gdyż nie wystarczy podlewać i nawozić.
0: No warto też przeprowadzić aerację trawnika.
1: Co?
0: Jest to nieskomplikowany proces polegający, uwaga, na nakłuwaniu darni za pomocą wideł lub właśnie aeratora.
1: Zobaczcie, jak to wszystko może mieć swoją fachową nazwę. Na ogrodnika mówimy teraz chłop z aeratorem zamiast chłop z widłami i od razu piękniej to brzmi. A teraz chłop, który zna się na swojej robocie, czyli nagraniu i na śpiewaniu. Stevie Wonder będzie nas budził we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje, 11 po 7.

0: W Złote Przeboje nieprzypadkowo zagraliśmy Living on a Prayer Bon Jovi, gdyż jest to jeden z najczęściej granych przebojów na stadionach na trwającym mundialu w przerwach między połowami lub w przerwach na nawadnianie. No i wtedy cały stadion śpiewa Living on a Prayer, tak jak my o poranku śpiewamy, a zwłaszcza, że przecież dzisiaj jest pierwszy półfinał mundialu.
1: Dokładnie tak, a za chwilę zespół, którego nazwa składa się z dwóch członów, hiszpańskiego i angielskiego. No i w wolnym tłumaczeniu Venga Boys oznacza w takim układzie chłopaków, którzy przychodzą i rozkręcają imprezę. No i to jest o nas, bo my akurat we wtorkowy poranek rozkręcamy imprezę w rytmie Złotych Przebojów. Zostańcie razem z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Seven Wonders. Cudownie, cudownie, jak zawsze słucha się tego zespołu. Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Zbliża się 7:30, a teraz uśmiechnijcie się szeroko. Sprawdzimy, czy nie macie jagody na zębach, czyli wystąpił u nas drożdżówka, która brudzi i w dodatku straszy ceną.
1: W tym roku za jagodziankę Magdy Gessler w Warszawie trzeba zapłacić, uwaga, 38 zł.
2: Ile?
1: Cena wzrosła nawet o 4 zł w porównaniu do poprzedniego roku.
0: Matko jedyna, to z czym to jagodzianka jest?
1: No jak to z czym? Z prestiżem.
0: Nadziewana prestiżem, zdecydowanie. A teraz uwaga, bo będzie przebój nadziewany lokowaniem wykazowanego napoju wakacyjnego. Nie podajemy nazwy, na co komu dziś zaśpiewa i zagra Lady Punk w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, budzimy wtorkowy poranek na zegarach. Dokładnie 7:30.

0: Wtorek o poranku w Radiu Złote Przewoje gramy Madonna Like a Virgin, czyli po polsku z pierwszego tłoczenia. No po prostu gramy na to jak na lato za 24 minuty. Ósma.
1: A za chwilę u nas córka prezenterki telewizyjnej i reżysera i szczęśliwa mama pięciu synów. I nie tylko doskonale śpiewa, ale także doskonale gotuje, bo parę lat temu wydała nawet książkę kucharską. Sofie Lix-Bextor w porze śniadaniowej w Radiu Złote Przeboje 24 minuty przed ósmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w centrach krwiodawstwa.
1: Powiemy, kto może zostać krwiodawcą.
2: I przypomnimy, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy oddać krew.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj wieczorem pierwszy półfinał mundialu. Francja kontra Hiszpania. Jutro drugi półfinał, czyli Anglia i Argentyna.
2: Tak.
1: A dziś zaprosiliśmy was do zabawy. Powiedz, kto według ciebie wygra mundial, nie używając nazwy kraju. Telefon 224430, no i nasz mail poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Mundial wygrają herbaciarze.
4: Według mnie wygrają byczki Fernando.
5: No oczywiście ja uważam, że wygrają zwolennicy sangrii.
3: Mundial wygrają miłośnicy małej czarnej, oczywiście.
6: Ja myślę, że mundial w tym roku wygra kraj, który słynie z najwspanialszych, najwybitniejszych sterów na całym świecie, takich jak Sir Alex Ferguson, Sir Elton John, Sir David Beckham.
2: No z tymi serami to nas słuchasz sprytnie wyprowadził w pole bramkowe. Czekamy na więcej. Za najciekawszy głos obiecujemy wysłać wam złotą kawę Słonecznej Brygady Radia Złote Przeboje. Powiedz, kto wygra mundial według ciebie, nie używając nazwy kraju. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: 50 lat muzycznej współpracy Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Kombi w radiu Złote Przeboje, nie ma zysku. Zagrali za 4 minuty 8. Może i nie ma zysku, ale za to są już najnowsze i tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje przygotowane na 8. I za chwilę ich posłuchamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Wtorek, 14 lipca. Już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 8.
2: To są newsy na 8. Ula Myszkinis. Dziś w Sejmie publiczne przesłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram oraz kandydat PiS Adam Borowski. Dziś też ważny dzień dla Roberta Lewandowskiego. O 17.30 czasu polskiego będzie miał pierwszy trening z drużyną Chicago Fire, co potem sprawdził Krzysztof Wilanowski.
3: O 20.30 szkoleniowiec, jego nowy snajper.

0: Odpowiedzą na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Nie będzie wielkiego spotkania z kibicami na stadionie.
1: A najbliższy mecz w piątek z Vancouver Whitecaps. Tymczasem mistrz Arabii Saudyjskiej, klub Al Nasser, którym występuje Cristiano Ronaldo, nie ma płynności finansowej. Niektórzy piłkarze pierwszej drużyny otrzymali niepełne wynagrodzenie. Jak informuje miejscowa gazeta, Ar Riyadia, klub pracuje już nad tym, aby uregulować zaległości.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
3: Zagrzmi i popada dzisiaj niemal wszędzie, z wyjątkiem Wybrzeża, Kujaw i Warmii. Od 20 stopni w Trójmieście przez 28 w Warszawie do 29 w Rzeszowie i Lublinie. Jutro w pogodzie bez większych zmian, nadal gorąco i burzowo.
2: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
3: Dzień dobry, Słoneczna Brygada to my. Po ósmej przypomnimy, że jak jest lato w Polsce, to muszą też być komary.
4: I po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę naszego poranka w nagrodę za typowanie zwycięzcy mundialu. To jest Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. I już teraz u nas 2 minuty po ósmej. Bony M.

0: Kto pamięta lata 90. mógł sobie teraz ponucić z Backstreet Boys Quit Playing Games przy radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 8. Są wakacje, są urlopy i tu i ówdzie słychać, jak ktoś nuci z kolei inny przebój, jak ktoś nuci lato z komarami, lato spędzące bez przerwy.
1: A będzie jeszcze gorzej, bo przecież przez 2 miesiące ma być gorąco i wilgotno. No i jeśli te prognozy na lato się sprawdzą, to jak mówią entomolodzy, komary mogą nam dokuczać aż do października.
0: To i tak krócej niż kredyty, które weźmiemy na wakacje, będą dokuczać dłużej. A teraz dla odmiany, Jezu, jak się cieszę, zagra Klaus Mittwoch w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 10 po 8.

0: gimnastykę poranne podnoszenie można robić przy tym przeboju, który jest do tego idealny. Dirty Dancing, wirujący seks. Tak was budzimy we wtorkowy poranek i tak wam gramy w radiu Złote Przeboje. Po prostu gramy na to jak na lato, 16 minut po 8.
1: My gramy na to jak na lato, a piłkarze w Stanach Zjednoczonych grają o zwycięstwo w mundialu. A my pytamy was, kto wygra mundial, ale powiedzcie nam, nie używając nazwy kraju. Za kilka chwil ktoś z was zgarnie od nas złotą kawę porannego programu. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Perlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
11: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj też będziemy mieć pierwszy półfinał mundialu Francja kontra Hiszpania. Jutro drugi półfinał mundialu Anglia-Argentyna. No a my rzuciliśmy wam rano takie wyzwanie. Kto według was wygra mundial, ale jak to powiedzieć, nie używając nazwy kraju? Czas na podsumowanie.
2: Na tych mistrzostwach na najwyższej grzędzie siądzie kogut.
3: Ja bym powiedziała, że wygrają niebiesko-biało-czerwoni.
4: Moim zdaniem mundial wygra Tinto de Verano.
5: Moim zdaniem mundial wygra kraj. Trudno to sobie wyobrazić, ale na śniadanie je fasole.
6: Mnie się wydaje, że mistrzostwa wygra drużyna z żółwiem ninja na czele.
7: Mundial wygra El Pequeño Caballero que tiene los cojones grandes.
8: Ja myślę, że mundial w tym roku wygra kraj, który słynie z najwspanialszych, najwybitniejszych sterów na całym świecie, takich jak Sir Alex Ferguson, Sir Elton John, Sir David Beckham.
1: No i złotą kawę Słonecznej Brygady Radia Złote Przeboje wysyłamy w nagrodę właśnie za sery. A jutro z okazji Dnia Bez Telefonu każdy będzie mógł dokończyć zdanie. Człowiek bez telefonu jest jak?
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: i wyrzuciliście dłonie swe ku górze, a także poruszaliście bioderkami na prawo i na lewo, to znaczy, że ta piosenka zadziałała doskonale, no bo disco jest dobre na wszystko. Tałan do nas zagrał 25 minut przed 9. Dzień dobry.
1: No tak, disco dobre na wszystko, a dance ma sens, a za chwilę u nas dwa jakże lubiane w Polsce imiona męskie, Marek i Brian. Brian Adams, Marek Grechuta, ich głosy w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: do Auchan po okazję.
1: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mleko Vita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
14: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: śpiewał Marek Grechuta w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 13 minut zostało do 9. Jak wiadomo, każdy śpiewać może. Jeden lepiej, drugi trochę gorzej. Każdy to zna, ale nie każdy wie, że śpiewać nie tylko można, ale i też trzeba, należy.
1: No, gdyż jak się okazuje, śpiew ma kojący wpływ na emocje śpiewaka. No i poprawia jego nastrój, łagodzi stres, no działa wręcz jak terapia.
0: Na mnie rzeczywiście tak działa, na moich sąsiadów jakoś trochę mniej. A teraz śpiewać będzie profesjonalistka Kim Wilde w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 12:09.

0: urodzony na Trinidadzie, Leslie Sebastian Charles, znany lepiej słuchaczom jako Billy Ocean, śpiewał w radiu Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, no ale nie samymi złotymi przebojami człowiek żyje w czasie lata i czasie wakacji, dlatego przeniesiemy się niebawem do studia wiadomości Radia Złote Przeboje. 5 minut zostało do 9:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja.

0: sklepu. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W kalendarzu wtorek, 14 lipca, i już teraz zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 9.
13: To są niesamowite.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
16: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania albo Francja. Dziś poznamy pierwszego finalistę mundialu. To zdaniem wielu ekspertów i kibiców przedwczesny finał, a jego zwycięzca będzie faworytem niedzielnego starcia o złoto. Francja gra o trzeci finał z rzędu, a Hiszpania o pierwszy od 16 lat, gdy w RPA została jedyny raz mistrzem świata. Mecz dziś o 21. Magdalinet przegrała z Japonką Mają Hontamą 4-6-5-7 w pierwszej rundzie turnieju w Atenach. Pojedynek trwał niecałe 2 godziny. Nie poszło też w szwedzkim Basztat Janowi Zielińskiemu i Lukowi Johnsonowi. Polak i Brytyjczyk przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavasorim i odpadli w pierwszej rundzie.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.

0: Pogoda.
1: Zagrzmi i popada dzisiaj niemal wszędzie, z wyjątkiem Wybrzeża, Kujaw i Warmii. Będzie od 20 stopni w Trójmieście, przez 28 w Warszawie, do 29 upalnych w Rzeszowie i Lublinie. Jutro w pogodzie bez większych zmian, nadal gorąco i burzowo.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
2: Słoneczna Brygada już na rusztowaniu o tej porze. Słoneczna Brygada wita i serdecznie zapraszam.
1: O tak, po dziewiątej zdradzimy wam, jak zarobić trochę kasy na urlop. W zabawie zabierz złote na wakacje, a teraz gramy na to, jak na lato, Hit Hunter i The Pleasure Company. Dwie po dziewiątej.

0: W wieku zaledwie 13 lat zyskała status gwiazdy dzięki singlowi Blue oraz płycie o tym samym tytule, która sprzedała się w milionach egzemplarzy i przyniosła jej nawet dwie nagrody Grammy. Lynn Rimes, o niej mowa, a to był jej już dorosły przebój Can't Fight the Moonlight w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz czas na Demono w Radiu Złote Przeboje. No, byli koledzy z zespołu dzisiaj się bardzo nie lubią i to wszystko z powodu pana Marka Kościkiewicza, który kolegom z zespołu zarzucił m.in. lenistwo.
0: No,
1: podobno woleli oglądać telewizję zamiast grać na próbach. My natomiast w Radiu Złote Przeboje gramy ostatni pocałunek, 9 po 9.

0: mama.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
12: Reklama.

0: złote na wakacje.
1: Może podczas wspinaczki na Kilimandżaro, a może...
2: stęgnie na plaży.
1: Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Odpowiedzcie niebanalnie, a zgarniecie naprawdę fajną kasę. Wczoraj w tej zabawie 1000 złotych poleciało do słuchaczki Kasi z Katowic. Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100. To jest razem 1000 złotych. Wy też możecie wygrać tysiaka. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy. Zabierz złote na wakacje. Kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia już w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30. Zapraszamy.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
21: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
22: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
23: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
24: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
25: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
26: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
27: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Poniedziałek za nami, wtorkowy poranek także już obudzony i pięknie wam dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i zapraszamy także na jutro.
1: A dziękujemy my, Słoneczna Brygada w składzie Piotr, Jachim, Tomek, Frunkiewicz. Dziękuję. Dziękujemy. Za chwilę cudowny, dawno niesłyszany u nas przebój zespołu Brainstorm, Maybe, a potem będzie z wami przy mikrofonie Tomek Brel.

0: No, z takimi złotymi przebojami to wtorek minie w bardzo miłej atmosferze, a mam ich zdecydowanie więcej. Za chwilę 10 i sprawdzone wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Reklama.
9: W kalendarzu wtorek, 14 lipca, właśnie minęła 10. W Radiu Złote Przeboje to czas na sprawdzone wiadomości.
10: Unia Europejska otworzyła kolejny klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dziś po południu Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany drużynie Chicago. Mandaty i odebrane hulajnogi to efekt policyjnej kontroli elektrycznych pojazdów. Dorota Wertycka. Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. To szósty klaster, który również dziś zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią. Ukraina liczyła na otwarcie rozmów w pozostałych klastrach, ale państwa unijne zgodziły się tylko na ten szósty. Na otwarcie rozmów czekają kolejne dotyczące rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. A wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafale i system obrony powietrznej, mówi prezydent Emmanuel Macron.
11: Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw.
10: W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Michał Waszkiewicz.
12: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 lata gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na

0: To, że Wieczne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Barcelona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytat z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
1: Na zwycięstwa i bramki.
0: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
1: Poza Chicago?
2: Mhm.
1: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
0: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem.
3: A dziś wieczorem w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Sędzią będzie Tomasz Kwiatkowski. Spotkanie poprowadzi sędzia z Salwadoru Iwan Barton. Początek o 21.00 czasu polskiego. 70 mandatów, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. To efekt ponad 300 kontroli pojazdów i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzili je stołeczni policjanci, a dokładnie skontrolowanych zostało blisko 190 hulajnóg, 90 rowerów i ponad 20 osób korzystających z innych urządzeń o napędzie elektrycznych. W 3 hulajnogach policjanci stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Kwota ponad 70 mandatów przekracza 30 tysięcy złotych. Pojawiły się nowe wzory legitymacji emerytów i rencistów, zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej, ale nie trzeba wymieniać starych dokumentów, gdyż pozostaną one ważne zgodnie z wskazaną w nich datą ważności, a nowe legitymacje mają skuteczniej chronić dokument przed sfałszowaniem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
5: Dzisiaj najładniej na Pomorzu, w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Mazurach. Gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu, na południu i południowym zachodzie również burze. Najmocniej może popadać na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Temperatura od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie, nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu.
4: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
5: No to teraz prognoza muzyczna. Za chwilę wtorkowe przedpołudnie uprzyjemni nam Eric Carmen z filmu Dirty Dancing. No a teraz artysta, który niedawno koncertował w Polsce. Wymarzony początek wakacji Ricky Martin 2 lipca w Krakowie. No i Ricky Martin do koncertowania podchodzi sprawiedliwie i demokratycznie. Pojutrze Gruzja, w planach jeszcze Kazachstan i Hiszpania. No i może w Hiszpanii z Rickiem Martinem spotkamy się na wakacjach? Kto wie?

Pięknie. Pamiętam, jak to Limal opowiadał mi niezwykłą historię związaną z tym kawałkiem. Otóż po premierze płyta sprzedawała się tak dobrze, że wytwórnia płytowa musiała poprosić konkurencję o pomoc, ponieważ nie była w stanie nadążyć z zamówieniami. 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Wtorkowe przedpołudnie, prawie 12 minut po 10:00. Za chwilę muzyka z naszego ulubionego filmu, czyli Dirty Dancing. No a teraz muzycznie powędrujemy do końca lat 90. Spajsetki.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
8: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
7: oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Uczta dla fanów prażynek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
15: Wygrałem.
14: Słucham?
15: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
16: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
14: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
17: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Podaruj mi trochę słońca. No i to jest piosenka, która doskonale oddaje pogodę, która będzie nam towarzyszyła dzisiaj. Trochę słońca, trochę deszczu. Z pogodą dzisiaj tak, jak w pewnej bajce, zacytuję, żyli długo i szczęśliwie, choć nie wszyscy. No dobrze, dzisiaj ze słońcem gdzieniegdzie problem, natomiast w wakacje możemy wam podarować coś innego. W naszej zabawie zabierz złote na wakacje. Same sukcesy, proszę bardzo.
1: Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
0: No i dlatego w te wakacje warto słuchać Radia Złote Przeboje uważnie, żeby podreperować wakacyjny budżet. Oczywiście tych pieniędzy nie trzeba wydawać na wakacjach. Nikt tego nie sprawdza.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczny, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający w bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaż.

Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. Piosenka, która liczy sobie 36 lat. Proszę bardzo, i wciąż jest aktualna. Wtorkowe przedpołudnie to Radio Złote Przeboje, w kalendarzu połowa lipca, dlatego będziemy dzisiaj szukać na pewno natchnienia wakacyjnego. No bo jak się okazuje, niektórzy jeszcze nie mają wybranej destynacji, jak to się ładnie mówi w biurach podróży. Będziemy podglądać gwiazdy na urlopie, tym bardziej, że niektóre z gwiazd jeżdżą dokładnie tam, gdzie my. Po 11 nasz gwiezdny poradnik wakacyjny, pełen niespodzianek. Niespełna 10 minut pozostało do wiadomości o 11. Teraz Ace of Base.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: To już za chwilę w Radiu Złote Przeboje zerkniemy na pewno do prognoz. No, tymczasem minęła 11. W kalendarzu 14 lipca. Czas na sprawdzone wiadomości.
12: Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Polacy coraz chętniej oszczędzają na emeryturę. Dorota Wertycka. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Jak przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe, 40-latek zmarł po upadku z czarnego szczytu z wysokości 200 metrów. Z ratownikami skontaktowała się jego partnerka po tym, gdy straciła z nim kontakt. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Do polskiego turysty przyleciał śmigłowiec, ale nie udało się go uratować. Ratownicy ewakuowali kobietę z trudnego górskiego terenu. Są alerty przed burzami pierwszego, ale i drugiego stopnia. Te ostatnie IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Polacy przekonują się do oszczędzania na przyszłe emerytury, mówią eksperci, a potwierdzają to ostatnie dane Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród tak zwanego drugiego i trzeciego filaru najwięcej pieniędzy wciąż mamy w otwartych funduszach emerytalnych, ale szybko rosną wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które dają ulgę podatkową w sytuacji, w której coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.
13: Coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. No i myślę, że też ta świadomość, że te emerytury będą coraz niższe, mówię tutaj o tych emeryturach pierwszofilarowych, zwłaszcza z perspektywy

0: tych najmłodszych osób czy kobiet, które te świadczenia będą miały niższe, bo niższy wiek emerytalny przede wszystkim.
1: Łącznie w drugim i trzecim filarze odłożyliśmy już ponad 420 miliardów złotych. W rok przybyło tam ponad 100 miliardów. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest też rekomendacja, by dzieci do 3 roku życia od ekranów izolować.
2: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
1: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powoli zbliża się sezon grzybowy, a deszczowa pogoda ostatnich dni nieco go przyspieszyła. Można już znaleźć prawdziwki, podgrzybki i kurki.
3: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk, odstresowuje się człowiek. W lesie suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
1: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów można skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzisiaj na termometrach od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie i nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu. Najładniej na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, a także na Warmii i Mazurach. Gdzie indziej miejscami przelotny deszcz, na południu i południowym zachodzie również burze. Najmocniej może popadać na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Jeżeli wierzyć prognozom długoterminowym, no to sierpień w Polsce zdecydowanie będzie ładniejszy. Sprawdzałem prognozy długoterminowe na przykład dla Kołobrzegu. No i zdecydowanie mniej deszczu i sporo słońca, ale to dopiero w sierpniu. No dobrze, póki co mamy 14 lipca, muzyczne plany dopisują. Prognoza długoterminowa brzmi mniej więcej tak. Jennifer Lopez już za kilkanaście minut. Przy okazji na pewno sprawdzimy, co u niej ciekawego słychać. Pojawi się Lionel Richie, a teraz Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje.

0: Aleksja w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj będziemy podpatrywać gwiazdy na wakacjach. Pamiętam, jak to Kuba Sienkiewicz z zespołu Elektryczne Gitary opowiadał nam, że za młodu uwielbiał chodzić po górach. Cały Tatry przeszedł wzdłuż i wszerz, choć od pewnego czasu odstraszają go tłumy na szlakach. Natomiast inne kierunki według Kuby Sienkiewicza w dalszym ciągu są bardzo atrakcyjne.
1: Nadal lubię polskie wybrzeże i muszę powiedzieć, że dzięki temu, że Polacy rozjechali się po świecie, tłok nad naszym morzem nie narasta. Można byłoby sobie wyobrazić, że to będzie coraz gorzej i się palca nie wciśnie. Tymczasem bardzo łatwo można znaleźć względnie puste plaże i ja nadal mam przyjemność z polskiego morza.
0: No, jak to z tym tłokiem nad Bałtykiem jest? Być może niektórzy z nas sprawdzą to na własnej skórze. Teraz Republika w Radiu Złote Przeboje.

Lionel Richie w Radiu Złote Przewoje. Pięknie. A w planach na dzisiejsze wtorkowe przedpołudnie mam dla was jeszcze m.in. Roberta Gawlińskiego. Sprawdzałem, co ciekawego u niego słychać, no i okazuje się, że grecki dom, który wzbudził tak wielkie zainteresowanie fanów, od pewnego czasu jest wynajmowany. Podobno cały grafik na wakacje jest już zajęty. No, może się okazać, że trzeba będzie go rezerwować, gdyby ktoś oczywiście chciał do Grecji pojechać rok wcześniej. Kto wie, kto wie. Tak przy okazji to o swoich wakacjach opowiadała nam też niedawno Justyna Styczkowska. Jakie ma ukochane kierunki? O tym po godzinie 12 na pewno. Teraz Bee Gees.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w centrach krwiodawstwa.
1: Powiemy, kto może zostać krwiodawcą.
2: I przypomnimy, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy oddać krew.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jak zwykle sprawdzamy, co ciekawego u niej słychać. No, była widziana w ostatnią niedzielę na finale na kortach Wimbledonu. No i nie ma co ukrywać, że zaliczyła niemałą wpadkę. Pojawiła się w wielkim kapeluszu. No, tymczasem, jak można przeczytać na oficjalnych stronach, uwaga, panie proszone są o nienoszenie kapeluszy, ponieważ mogą one zasłaniać widok osobom siedzącym za nimi. No i tak sobie myślę, jakimś cudem udało nam się zdobyć bilet, na który wydaliśmy fortunę. Jesteśmy na Wimbledonie, no i nic nie widać, bo przed nami siedzi Jennifer Lopez w kapeluszu. No i nie wiadomo, czy się cieszyć, czy wręcz przeciwnie.

0: plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Reklama.
5: W kalendarzu 14 lipca właśnie minęło południe, a to oznacza, że w Radiu Złote Przeboje czas na sprawdzone wiadomości.
6: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Decyzji wciąż nie ma. Premier o słownym ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach CBA. Miriam Lipińska. Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Przyznał jednocześnie, że porozumienie między USA a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśniny Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co przekłada się na ceny paliw.
7: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój w cieśninie Ormus będzie trwały. Tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić. To na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
6: Przywrócenia programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii. Nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został zatrzymany.
8: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
6: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo jak dodał, to polityka zabójcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej. I właśnie tej drugiej funkcji dotyczy zatrzymanie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów PiS-u. 5 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś 17-latek Michał G., który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęły w nim 2 nastolatki. 17-latek w listopadzie ubiegłego roku pił u siebie z koleżankami piwo. Gdy jego rodzice poszli spać, postanowił zabrać je na przejażdżkę ich samochodem. W trakcie jazdy stracił panowanie nad autem i uderzył nim w drzewo. Po wyjściu z sali między rodzinami oskarżonego i ofiar wypadku zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
9: My tak nie uważamy, kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
6: Michał G. ma też zakaz siadania za kierownicę na 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. I na koniec zmieniamy temat. Trwa gdański festiwal karilionowy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
10: W piątek 31 lipca o godzinie 20:30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilionowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
6: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
0: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
5: Pogoda. Dzisiaj najładniej na Pomorzu, w rejonie Zatoki Gdańskiej, a także na Warmii i Mazurach. Gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu, na południu i południowym zachodzie również burze. Najmocniej może popadać na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Temperatura od

0: 23 stopni na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
2: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
0: No i tak oto wtorkowe przedpołudnie zamieniło nam się w popołudnie, co może być dowodem na to, że w dobrym towarzystwie czas szybko płynie. A towarzystwo najlepsze. Za chwilę Sting i Craig David. Muzycznie odwiedzi nas też Enrique Iglesias i Tom Jones. No a teraz pojawi się, jak to ktoś ładnie powiedział, zespół z zepsutym saksofonem. Mr. Zup.

To zespół Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę we wtorkowe popołudnie pojawi się Craig David ze Stingiem, który odrobinę będzie pomagał w śpiewaniu. No, może nawet więcej niż odrobinę. Sting, czyli artysta, który pewnie nie ma problemu z wyborem wakacyjnych kierunków, choć może z drugiej strony, no jak się ma mnóstwo nieruchomości rozsianych po całym świecie, to trudno się zdecydować, czy to Nowy Jork, czy to Toskania. Kiedyś ze Stingiem rozmawialiśmy na ten temat, który ze swoich domów traktuje jako dom rodzinny. Sting odparł pięknie, cytuję: dom jest tam, gdzie jest moja żona.

0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Escucha el ritmo.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.

Tom Jones, który jest żywym dowodem na to, że muzyka konserwuje. Jakiś czas temu w brytyjskim wydaniu programu The Voice 84-letni wtedy Tom Jones, siedzący w jury, śpiewał razem z 79-letnim uczestnikiem. No i coś mi się wydaje, że panowie się dopiero rozkręcają. No tak, jedni artyści upływem czasu się nie przejmują, inni na upływ czasu narzekają, bo przecież nie tak dawno Belinda Carlisle na swoim facebookowym profilu napisała, że to jest nie do uwierzenia, że od premiery jednej z jej piosenek minęło już ponad 40 lat. No, czas płynie cały czas, jak to mawia klasyk.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Nie pożywka i perfekt w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Zbigniew Hołdy opowiadał, jak skomponował ten utwór. Najciekawsze jest to, że mimo 45 lat wszystko pamięta ze szczegółami. Wtorkowe popołudnie tu Radio Złote Przeboje, teraz pięknie wakacyjnie Paola i Kiara, a ja obiecałem, że będziemy sprawdzać, jakie wakacyjne kierunki w tym roku rozpatrują gwiazdy. Justyna Staczkowska opowiadała nam niedawno, że w tym roku na pewno odwiedzi Chorwację, ale co ciekawe, nie udało jej się zarezerwować jej ulubionego miejsca na 2 tygodnie jak zwykle, bo podobno kilka dni się spóźniła. No i tak będzie tylko tydzień. Tydzień na Chorwacji, no dobre i to...

0: niesamowity duet, który przed laty pewnie zaskoczył fanów zarówno Aretę Franklin, jak i George'a Michaela. No, ale się mu przydarzył. 13 już prawie, za chwilę sprawdzone wiadomości, za moment też na pewno zerkniemy do prognoz. Tym bardziej, że gdzie niegdzie pojawiły się tak zwane alerty RCB.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Skarbie, na co wydałabyś

0: chwilę co nieco o pogodzie, no a teraz posłuchajmy sprawdzonych wiadomości.
1: Burze w całej południowej części Polski, są alerty. Rząd chce zaostrzyć kary dla żołnierzy w czasie wojny. Czerwone flagi na części nadmorskich kąpielisk przez prądy wsteczne. Miriam Lipińska. Burze znów groźne. Są alerty dla całego południa kraju, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w powiatach złotoryjskim, bolesławieckim, zgorzeleckim, legnickim i w samej Legnicy, a także w powiecie jaworskim, karkonoskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kamiennogórskim. Są ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może tam spaść nawet 80 mm deszczu i grad. Z kolei ostrzeżenia drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. 30 lat więzienia albo nawet dożywocie dla żołnierza, który odmówi wykonania rozkazu w czasie wojny. Rząd rozważa drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego za niesubordynację wojskowych. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zlecił przegląd zmian w prawie potrzebnych na wypadek wojny kilka miesięcy temu.
2: Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe. To również wynika z przeprowadzanych różnego rodzaju ćwiczeń, które prowadzimy, i rekomendacji.
1: Szef MON podkreśla, że na razie żadne decyzje o zaostrzeniu przepisów nie zapadły. Dziś za niesubordynację żołnierza grozi kara do 3 lat więzienia, taka sama w czasie pokoju, jak i wojny. Dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, który razem z Cezarym J. miał nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązku przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, w czasach rządów PiSu.
3: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej wielkich rozmiarach.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem Daniela Obajtka na terenie spółki inowrocławskich kopalni soli Solino. Złożył je Orlen. Chodzi o wtargnięcie byłego prezesa koncernu na teren zakładu spółki i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Zmieniamy temat. Choć aura nad morzem robi się wreszcie bardziej wakacyjna, to wypoczywający nad Bałtykiem turyści wciąż w wielu miejscach nie mogą wchodzić do wody. Powód to wysokie fale i silne prądy wsteczne. Z tego powodu dziś zamknięte są m.in. kąpieliska we Władysławowie. Koordynator ratowników w tej gminie, Jakub Rąbca, tłumaczy, jak zdradliwe mogą być prądy wsteczne.
4: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
1: Czerwone flagi powiewają dziś na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem, tak może być także jutro. Ratownicy przewidują, że w drugiej połowie tygodnia sytuacja powinna już zacząć się normować.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
7: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów, Rejtana 20, cherry.rzeszow.pl.
5: Pogoda.
0: Dzisiaj na termometrach od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie i nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu. Najładniej na Pomorzu, w rejonie Zatoki Gdańskiej, a także na Warmii i Mazurach. Gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu, na południu i południowym zachodzie również burze. Najmocniej może popadać na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce.
6: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
7: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów, Rejtana 20, cherry.rzeszow.pl.
0: No, jeżeli chodzi o pogodę, to nawet pojawiły się alerty RCB ostrzegające przed wiatrem, opadami i burzami, także może być niewesoło. Za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę w Radiu Złote Przeboje. W planach też najsłynniejszy duet świata, którego członkowie poznali się zupełnie przypadkowo. No właśnie, jak to było z zespołem Eurythmics, ta historia na pewno jeszcze dzisiaj się pojawi. No a teraz muzycznie pięknie, jeden z większych hitów końca lat 80. Fancy, Flames of Love.

0: To była obiecana muzyczna podróż na Jamajkę, zespół Inner Circle w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który jest dowodem na to, że muzyka konserwuje. No albo muzyka, albo coś innego. Co? Nie wiem, chociaż się domyślam. Skoro o Jamajce już mowa, no to pamiętam, jak to Norbi przestrzegał przed tym, co może nas spotkać w dalekich krainach typu Jamajka. No, trzeba uważać.
1: Powiem wam, jak byłem na Jamajce, to był tam codziennie koleś w tej wodzie, miał piankę wprawdzie, siedział 5 godzin w wodzie i udawał, że znajduje muszle i wołał turystów: ej, zobacz, co złowiłem. Turyści podchodzili, Amerykanie, oni, wiesz, naiwni. No i sprzedawał mi to po $50. On ich nie łowił, tylko je miał ze sobą po prostu i udawał, wiesz. To jest patent.
0: Tyle Norbi o wakacjach na Jamajce. Z drugiej strony to tak sobie myślę, że każdy, kto był w kurortach na północy Polski albo na południu, nie wymieniając nazw, no to na takie numery jest uodporniony.

0: Kiwiejskie Mleko Vita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Barry White, czyli artysta o najbardziej niezwykłym głosie, przynajmniej jeżeli chodzi o męskie głosy. Wtorkowe popołudnie, powiem szczerze, trochę nie mogę się doczekać środy. Jutro kolejna odsłona naszej zabawy palcem po mapie. Do zgarnięcia złoto-przebojowy zestaw podróżnika, który na pewno przyda się na wycieczkach bliższych czy też dalszych. Jak owe zestawy wyglądają, pooglądajcie choćby na naszym Instagramie. Będą zagadki, ale też na szczęście będą podpowiedzi, a finał zabawy jutro po południu w Radiu Złote Przeboje. Teraz duet Eurythmics, czyli duet, który powstał kompletnie przypadkowo. Dave Stewart, jak opowiadał, wszedł do restauracji, w której pracowała Annie Lennox. No i od takiego właśnie przypadkowego spotkania zmieniła się historia światowej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżali.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
6: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
5: Tak, ciebie stać.
6: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
5: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w

0: Ależ to jest piękne. Mariah Carey w Radiu Złote Przeboje. No ja bym tak wysoko nie wyciągnął, nie wiem jak kolega.
1: To zależy, wiesz, jakbym wziął krzesło, stanął na krześle, wziął sobie jeszcze taboret. Może, ale przecież konkurencji nie będziemy robić takim fantastycznym dziewczynom. O nie!
0: O nie.
1: Absolutnie.
0: Co po 14 u ciebie?
1: Słuchaj, po 14 dziewczyn też będzie całe mnóstwo i to tych najbardziej utalentowanych, no ale to się wpisuje w tę zasadę i to zobowiązanie, które mamy przez całe lato. Gramy na to jak na lato, w jakiej kwestii Madonna właśnie jako jedyna w historii dogoniła Beatlesów. Powiem zaraz po 14.

You Be Loved i Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, w którym o 14 będziemy mieć dla Was wiadomości. 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku Białej czeka na zarzuty. Szczegóły już za chwilę.

0: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
6: Góra w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Magda, wszystko w porządku?

0: zwraca rządowi Rada Fiskalna o możliwości powrotu pakietu paliwowego. Miriam Lipińska, 54-latek, zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu niżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. A w sprawie tego incydentu prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
1: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut, bo bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
0: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK, przebywający na zwolnieniu lekarskim. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
2: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
0: Koalicje chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także między innymi Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomów najwyższych od miesiąca. Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej Andrzej Toruj.
3: Nas na to nie stać i to nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
0: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. I jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Najwięcej słońca dzisiaj na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie również burze. Termometry maksymalnie pokażą dzisiaj 23 stopnie w Łodzi, we Wrocławiu, w Zielonej Górze. Najniższe temperatury nad morzem, w Gdańsku nie więcej niż 19. Madonna doścignęła Beatlesów. Jej najnowszy album sprzedaje się tak spektakularnie, że obok fanów z Liverpoolu jest jedyną w historii, która ma na koncie 10 albumów numer 1, jednocześnie na amerykańskiej liście Billboardu i brytyjskim Official Albums Chart. Jerzy Telesiński, witajcie w radiu numer 1.

Zajamy fanów Iry i Artura Gadowskiego. W sierpniu na festiwalu Top of the Top wystąpi co prawda Ira Trio. Bez basisty i perkusisty, ale to tylko dlatego, że na sopockiej scenie muzyką będzie towarzyszyć orkiestra, czyli zmienia się trochę tradycyjne rockowe instrumentarium. Gram wam na to jak na lato. Atomic Kitten wam gram.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

Jak byliśmy bliżej i też tworzyłam muzykę z jej synem, no to faktycznie zawsze wysyłaliśmy i pytaliśmy się, co o tym uważa, co myśli. Zawsze jak miałam taką możliwość, to jej się pytałam o jakieś rady i o jakieś wsparcie. No to już tłumaczę, te błyskotliwe myśli są autorstwa Nicol Pniewskiej, a Nicol Pniewska to była niedoszła synowa Edyty Górniak. Nie słucham muzyki, powiedział z kolei Hugh Cornwell, były lider zespołu The Stranglers, ale może to tylko dlatego, że nie słyszał nigdy Nicol Pniewskiej. W każdym razie, największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was na całe wtorkowe popołudnie, a teraz właśnie Stranglersi.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzetunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co? To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Bo

Miniony weekend upłynął w powiecie jasielskim pod znakiem naprawdę niezłych imprez w plenerze. Tłumy bawiły się w Nowym Żmigrodzie, w Dębowcu, w Skołyszynie się bawiły, a już w najbliższą niedzielę, proszę bardzo, dni gminy Osiek Jasielski i Budka Suflera na scenie. Pięknie, pięknie. To jak będziecie gdzieś w ramach wakacyjnej trasy w okolicy, to koniecznie wpadajcie na takie tango.

Tu Ksiuszczą Long i Emma Bunton w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15 wśród wiadomości również ta, że polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. Co na ten temat mówi minister obrony narodowej, usłyszycie o 15.

0: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 14 lipca i wiadomości.
3: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie maszyny nad Bałtykiem. Silne burze przechodzą nad Polską, najgorzej jest na Dolnym Śląsku. Przemysław Czarnek dostał burę od prezesa PiS.

0: zostało ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy, zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Żywioł zerwał co najmniej 2 dachy na domach mieszkalnych. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami synoptycy wydali dla całego południa i części zachodu kraju. Te trzeciego, najwyższego stopnia dotyczą części Dolnego Śląska, w tym wspomnianej Jeleniej Góry, a także m.in. Legnicy i Wałbrzycha. Tam może spaść nawet 70 mm deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
0: Ostrzeżenia drugiego, umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Nie damy się zniszczyć. Pod tym hasłem Rolnicza Solidarność zorganizowała protest w sprawie alarmująco niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji. Zdaniem działaczy związkowych zgromadzonych przed resortem rolnictwa doprowadza to do stopniowej likwidacji gospodarstw i ograniczania krajowej produkcji żywności.
2: Tak źle jeszcze nie było, tak jak do tej pory. Mleko złoty 40 za litr, niektóre czasem butelki wody kosztuje więcej niż litr mleka. To jest tragedia. Kto zarabia na tym? Nie wiadomo. No ministerstwo od czego się, żeby pilnować, weryfikować, nieuczciwą konkurencję zwalczać.
0: Mówi jeden z protestujących, Karol Kobyliński, rolnik z powiatu sokołowskiego. Jarosław Kaczyński upomina Przemysława Czarnka, czyli kandydata partii na premiera, po jego wypowiedzi na temat Ukrainy i apelu, by Unia Europejska wstrzymała jakąkolwiek pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Prezes PiS-u we wpisie na portalu X stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i że to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Kaczyński dodał we wpisie, że słowami Czarnka zajmie się kierownictwo partii. I na koniec główny inspektorat sanitarny o lemoniadzie, sokach czy wypiekach sprzedawanych przez dzieci. Jak stwierdzili urzędnicy, taka okazjonalna czy jednorazowa sprzedaż nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli sanepidu. Pochwalili jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypomnieli, by dbać o higienę. Między innymi, by myć ręce i naczynia, chronić wyroby przed kurzem i owadami, unikać bezpośredniego dotykania sprzedawanej żywności dłońmi, a do produkcji używać tylko świeżych i czystych produktów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Od 19 stopni w Gdańsku do 25 stopni we Wrocławiu. W Polsce pochmurnej, deszczowej. Miejscami mogą pojawić się burze, głównie na południu i na zachodzie. Najwięcej słońca na Pomorzu, na Kujawach i na Warmii. Witajcie we wtorek. Już jutro do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika. Na czym polega zabawa palcem po mapie? Jak wygrać taki zestaw i co w nim jest? Powiem za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Rzadko słucham swoich starszych nagrań, ale zaobserwowałem, że po latach łatwiej stwierdzić, które piosenki były dobre, a które słabsze, no bo kiedy są świeże, kochasz każdą, a po latach odcedzasz te wartościowe. Dziś na przykład w niektórych piosenkach inaczej ułożyłbym słowa, powiedział Mike Rutherford, czyli właśnie Mike, który z Mechanikami zagrał, zaśpiewał w wakacyjnym radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Blondie.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.

najlepsze w radiu Złote Przeboje. Właśnie zagrał koncert w Cardiff, a przed samym koncertem na wielkich ekranach wyświetlono zdjęcie Bonnie Tyler, której publiczność w hołdzie odśpiewała Total Eclipse of the Heart. Same największe, najbardziej legendarne gwiazdy lat 80. i 90. mam dla Was. Rok 1993, Ace of Base.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w centrach krwiodawstwa.
1: Powiemy, kto może zostać krwiodawcą.
2: I przypomnimy, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy oddać krew.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa. Bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
22: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
23: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
24: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Billie Jean oczywiście w Radiu Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje, w którym jutro kolejna środa wakacji, a skoro tak, to będę miał dla was nagrody w zabawie palcem po mapie. Zestawy przebojowego podróżnika będę miał, czyli butelkę filtrującą, poduszkę podróżną, torbę płócienną, za odpowiedź na zagadkę geograficzno-muzyczną. W ciągu dnia usłyszycie trzy podpowiedzi. Musicie odgadnąć, o jakąż to piosenkę pytamy tym razem. Szczegóły na złoteprzeboje.pl, ale na wszelki wypadek kciuki trzymam za was już teraz.

I Will Survive to oczywiście jest Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy ostrzegać aż 10 województw z burzowymi alertami, gdzie będzie groźnie, usłyszycie o 16:00.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Jest wtorek, 14 lipca. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości.
13: 10 województw z burzowymi alertami. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem został przechwycony. Sprawdzimy też, co słychać u pumy odłowionej w zachodniopomorskiem. Miriam Lipińska. Całe południe i południowy zachód kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w części Dolnego Śląska. Tam są alerty trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dotyczą w sumie 10 województw, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: Punktowo wartości opadu mogą sięgać 70 mm. Tak jak to wygląda teraz w tym ostrzeżeniu trzeciego stopnia, które zostało wydane dla tutaj tej części województwa dolnośląskiego.
13: Drugi stopień alertu dotyczy Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Pozostałe to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony nad Bałtykiem przez polskie myśliwce 30 km od Ustki. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak

0: Brownowi immunitet w tej sprawie. Do tej pory jednak, mimo pięciokrotnych wezwań, śledczym nie udało się postawić europosłowi zarzutów. Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią ma on być uznany za usługę hotelarską. Przepisy wprowadzają m.in. centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Nowela ma ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Szefostwo odpowiada, że nie ma pieniędzy i proponuje o wiele niższą kwotę. Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
1: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń. To jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
0: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u jutro i w czwartek. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Schwytana w zachodniopomorskim Polanowie puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę do ogrodu trafiła wczoraj wieczorem. Według weterynarzy to młody, kilkumiesięczny kot.
2: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko okej, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy, dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
0: Mówi Remigiusz Kosiński z zoo w Poznaniu. Jeżeli wyniki badań będą dobre, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu albo do zoo z odpowiednio dużym wybiegiem.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Najbardziej romantyczną komedię Szekspira zobaczycie w Warszawie. Sen nocy letniej w reżyserii Jakuba Krofty to plenerowe widowisko z muzyką na żywo. Śpiew elfów, bajeczne kostiumy i przepiękny widok na Zamek Królewski gwarantują niezapomniane przeżycia. A w obsadzie same znane nazwiska. Spektakl obejrzycie od piątku do niedzieli. Całymi rodzinami polecamy wybrać się do kina. Disney zaprezentował aktorską wersję przygód Vaiany. Dziewczyna na wezwanie oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Film obejrzycie dziś w kinach Helios. W rolę Małego wciela się Dwayne Johnson. A we Wrocławiu od jutra będziecie mogli oglądać wystawę zdjęć Marilyn Monroe wykonanych przez Miltona Greena.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
5: Najwięcej słońca dzisiaj na Pomorzu, na Kujawach i na Warmii, a poza tym chmur naprawdę sporo. Duże szanse na przelotny deszcz, a na zachodzie również na burze, chociaż to właśnie na zachodzie i na południu najcieplej. Wrocław, Opole, Katowice 25 stopni, w Gdańsku tylko 19. Dlaczego hiszpańska drogówka radzi turystom, żeby zapinać pasy na tylnych siedzeniach, nawet jeśli nikt z tyłu nie podróżuje? Będziecie zaskoczeni, ale też będziecie tak robić. Szczegóły o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Holy Oats w Radiu Złote Przeboje. Panowie poznali się w bardzo ciekawych okolicznościach, mianowicie mieli zagrać na tym samym uniwersyteckim koncercie, ale zanim impreza w ogóle się zaczęła, wybuchła rozruba, wszyscy się rozbiegli, a panowie uciekali tą samą windą towarową i tak się właśnie poznali. To działo się w Filadelfii, ale teraz jednak Teksas w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Reklama.

0: Gramy na to jak na lato. Wakacje w pełni, więc jeśli wybieracie się na wakacje, na przykład do Hiszpanii, ale niekoniecznie, to zainstalujcie sobie wcześniej aplikację Radia Złote Przeboje w smartfonach i posłuchajcie, o czym radzi pamiętać hiszpańska policja.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Jeśli zamierzacie po Hiszpanii poruszać się samochodem, to tamtejsza drogówka zaleca zapinanie pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach, nawet jeśli nikt na nich nie siedzi. Chodzi o bagaże. Zapięte pasy zapobiegają przedostawaniu się ładunku do kabiny. Podczas nagłego hamowania waga walizki może zwiększyć się nagle 40-krotnie, mówią Hiszpanie. I niekoniecznie przesadzają, z powodu bezwładności latający bagaż może uderzyć w podróżujących z przodu, powodując poważne obrażenia. Artykuł 14 hiszpańskich przepisów ruchu drogowego koncentruje się właśnie na ładunku. Niedbale spakowany może skutkować pamiątką z wakacji w wysokości od 80 do 200 euro.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Perlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
17: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Do późnego wieczora nad południem i południowym zachodem kraju mogą przechodzić gwałtowne burze z ulewnym deszczem, a to może oznaczać zalane ulice i drogi. A jak teraz wygląda sytuacja na trasach? Radzę Wam omijać S7 w Warmińsko-Mazurskim. Na węźle Bogaczewo po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Problemy napotkacie też na Krajowej 50C w Sochaczewie na Mazowszu. Przez awarię ciężarówki wprowadzono tam ruch wahadłowy.
16: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
13: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Dokładnie dwa dni temu minęło 41 lat od premiery Mad Max pod kopułą gromu. W filmie wyreżyserowanym przez George'a Millera Mel Gibson wciela się w rolę Maxa Rokatańskiego, a jego groźną przeciwniczkę, ciotkę Entity, zagrała Tina Turner, czego fanom roli oczywiście przypominać nie muszę. W sierpniu, przypominam, OMD na koncercie w Warszawie.

Off w Radiu Złote Przeboje, w którym o 17 w wiadomościach mówić będziemy o tym, że wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to są trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jakie jeszcze? No, o tym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 14 lipca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
13: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Premier o słowach Przemysława Czarnka na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy i doraźna kontrola NFZ w kolejnej placówce medycznej, z której poza kolejką mieli korzystać politycy KO. Miriam Lipińska. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków to skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie Karkonos wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
14: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
13: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi

0: swoje środowisko polityczne, prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
1: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie to po medialnych doniesieniach o tym, że lokalni radni KO korzystali z usług medycznych placówki bez kolejki. Według Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w latach 2024-2025 obok oficjalnego systemu zapisów miał funkcjonować również nieformalny kanał dostępu do lekarzy dla lokalnych radnych KO. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
2: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
1: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: 19-20 stopni w Gdańsku, w Koszalinie, najcieplej we Wrocławiu, w Opolu i w Katowicach do 25 stopni. Jeśli chodzi o temperatury, to tyle, a poza tym możliwy przelotny deszcz, zwłaszcza na zachodzie i na południu, na zachodzie również burze. Najpogodniej na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Wtorek, 14 lipca. Śpieszmy się kochać wakacje, tak szybko mijają. Pozdrawiam, popołudniowy turnus i mam dla was największe przeboje lat 80. i 90. i mam dla was wilki.

0: Czasami małe kłamstewka są podobno lepsze niż szczera prawda. Taka nauka płynie z tej piosenki, a czy tak jest rzeczywiście, to ocenę pozostawiam Państwu, słuchaczkom i słuchaczom kochanym. I gram Wam na to jak na lato, Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Klasyka klasyków i Boogie Wonderland w Radiu Złote Przeboje. Wersja instrumentalna tej piosenki zdobyła w 79 roku nagrodę Grammy w kategorii Najlepsze wykonanie rhythm bluesowe. Jeśli chodzi o kategorię Najlepsze nagranie disco, z kolei Boogie Wonderland owszem było nominowane, ale przegrało z I Will Survive Glory Gaynor. No tak przegrać, to jak wygrać? Gram wam na to jak na lato. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
18: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
17: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
18: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
19: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum@cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
20: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
2: Przed nami godziny z niebezpieczną pogodą na południu i południowym zachodzie kraju. Są ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet 80 mm deszczowej wody, a to może oznaczać podtopione lub zalane drogi. To sprawdzamy, jak sytuacja na drogach wygląda teraz. Ostrzegam przed wahadłem na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Statki. To odcinek Piła - Nakło nad Notecią. Utrudnienia to efekt zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została w tym wypadku ranna.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Alize i Mua Lolita. To o tobie, Mariusz, czy nie o tobie?
1: No, piosenka, nie.
2: Jak pan woli.
1: No dobrze.
2: Ja wolę nie ruszać tego tematu.
1: Chyba inna.
0: Mariusz Stelmaszczyk będzie z wami po godzinie 18 i będzie się tłumaczył.
2: Tak. Będę się tłumaczył, gęsto.
0: Jeszcze będzie mówił.
2: Będę też mówił o sukcesie filmu, o którym często i gęsto mówiliśmy w Radio Zotę, bo ja więc film o Michaelu Jacksonie, który cały czas bije swoje rekordy. No i też będzie dzisiaj goście Darek Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu, opowie o swoim pierwszym koncercie właśnie z tą grupą.
0: No fantastycznie, fantastycznie. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje, teraz Andrzej Zaucha, a po 18 Mariusz Stelmaszczyk.
2: Lolita.

0: I słyszące takie kawałki, to od razu człowiek wie, że słucha Radia Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Co dalej z tą kapryśną pogodą? A potem wracam ze świetnymi kawałkami, bo zagram dla was między innymi Oddział Zamknięty, a także pana Billego Joela.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przeboje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
2: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Francja i Hiszpania zagrają dziś o finał piłkarskiego mundialu. To będzie starcie dwóch piłkarskich potęg, bo Francuzi to wicemistrzowie świata, a Hiszpanie mistrzowie Europy. Mecz o godzinie 21. Real Barcelona, Athletic Bilbao i Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, ogłosiła La Liga. To dlatego, że kilku piłkarzy z tych drużyn wciąż pozostaje w grze na mundialu. Pierwszymi meczami w nowym sezonie będą więc dla tych ekip spotkania drugiej kolejki. Real zagra z Espaniolem 22 sierpnia, a Barca dzień później z Elche.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
17: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
0: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to będzie ciepło, będzie wręcz upalnie w centrum, tam około 30 stopni, ale no właśnie, też będzie trzeba uważać na burzę. Jutro najpogodniej w Trójmieście, no i też nie powinno tam padać, a nawet powinno być nieco więcej słońca.
17: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
0: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Pominęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność. I żeby ten humor był jeszcze lepszy, wieczór jeszcze przyjemniejszy, no to masa świetnych kawałków w Radiu Złote Przeboje. A to dowód. Billy Joel, Uptown Girl.

Szczęśliwy wtorkowy wieczór, ale z racji tego, że trwają wakacje, to kawałek w sumie jest adekwatny, bo party, oddział zamknięty w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, film Michael, opowiadający historię naturalnie kariery Michaela Jacksona, wszedł do kin w kwietniu, ale ta produkcja wcale nie daje o sobie zapomnieć, bo w miniony weekend jako pierwsza filmowa biografia w dziejach przekroczyła miliard dolarów wpływów z kin na całym świecie, wyprzedzając między innymi Bohemian Rhapsody czy też Oppenheimera. Twórcy filmu już też zapewnili, że nie poprzestaną na jednym filmie i też poinformowali o pracach nad drugą częścią. No i ja się nie dziwię, w końcu nie zabija się kury, która znosi złote jaja.

0: No i słuchający takich kawałków w Radiu Złote Przeboje, to człowiek wie, że trwa lato. Też wie o tym, że w Radiu Złote Przeboje usłyszy przeboj lat 80., a także 90. Oraz też pytamy naszych gości, jaki był ich koncert życia. Posłuchajcie już teraz Andrzeja Krzywego, znanego z Demono.
1: Jeden z najważniejszych koncertów, jaki widziałem w życiu, to końcówka lat 80., kiedy całym zespołem wybraliśmy się do Berlina na koncert zespołu Rolling Stones z ulubioną moją płytą, z programem z płyty Steel Wheels. Absolutnie zachwycający koncert, coś, co zostało w mojej głowie do dziś i pamiętam go bardzo, bardzo dobrze.
0: A jaki był wasz koncert życia? Śmiało możecie się tym podzielić. 2-2, 4-4, 3-0. A już teraz Savage Garden. Dajcie głośno.

Czy nawet stojące w korkach może być miło i przyjemnie? Absolutnie tak, zwłaszcza jeśli słuchacie Radia Złote Przeboje. To był pan George Michael, a spieszę donieść, że za chwilę na pewno zagramy dla was Backstreet Boys, pojawi się też grupa Queen oraz gość Krzysiek Skiba zespołu Big Cyc zdradzi wam, że jego znajomy jest sobowtórem Freddiego Mercurego.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Wyjeżdżamy na drogi, na których sporo wypadków. Na S5 w Wielkopolsce zdarzył się bus z ciężarówką. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Utrudnienie też na A4 między węzłami Gliwice, Sośnica i Zabrze Południe. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia. Robią się tam poważne korki. Utrudnienie też na A1 między węzłami Kutno Północ, Kowal w Kujawsko-Pomorskiem. Tam zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Uważajcie też na Dolnym Śląsku, bo tam przechodzą burze.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Zespół Dżem. Naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje, a już teraz zespół Dżem, a także teksty tej grupy wspomina Robert Gawliński z Wilków.
1: Dżem w ogóle to jest zespół, moim zdaniem, który wyrasta ponad taki typowy polski zespół. Zawsze na ich koncertach mam ciary na plecach i po prostu nawet po śmierci Riddla stanowią po prostu jeden z najważniejszych dla mnie zespołów w Polsce. Świetne teksty, no i niezapomniana postać oczywiście Ryśka Riddla. Byłem blisko w latach 80. na Śląsku, bywałem w kilku miejscach takich i wiem, o czym Ryszek Riddle śpiewa, czyli o tych bluesowych dżemach przez całą noc i pięknym, niepowtarzalnym klimacie Śląska w tamtym czasie, muzycznego Śląska.
0: Absolutnie jeden z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje zmieniamy klimat, przenosimy się do roku 2003, kiedy to swoje 5 minut miała właśnie ta wokalistka, Jamelia, Superstar.

0: Yeah. I człowiek, słuchając tego kawałka, zamykając też oczy, wraca wspomnieniami do połowy lat 90., kiedy był w szkole i właśnie na szkolnych dyskotekach. To był absolutny hit. Backstreet Boys, Get Down w Radiu Złote Przeboje. A już teraz w Radiu Złote Przeboje Krzysiek Skiba, zespołu Big Cyc, opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał taki słynny koncert, był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak, że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów, to są świetne kompozycje, one są trudne, po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Shakespeare, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: Natomiast my w Radiu Złote Przeboje słuchamy zdecydowanie oryginalnego Freddiego Mercurego i oryginalnej grupy Queen. We Will Rock You.

0: Ależ duet Adamski Seal Killer w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 19. No i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Też sprawdzimy pogodę na resztę tego dnia oraz jutro. A potem zagram dla Was m.in. Perfect, a także Modern Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w centrach krwiodawstwa.
1: Powiemy, kto może zostać krwiodawcą.
2: I przypomnimy, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy oddać krew.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę. Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Bo w Media Ekspert.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Reklama.
13: 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Czas na półfinały piłkarskich mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii zagrają w nich cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. O 21:00 w Dallas o finał zmierzą się Francja i Hiszpania, a jutro o tej samej porze Anglia zagra w Atlancie z Argentyną. Tadej Pogaczar znowu nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Le Lorient. Lider klasyfikacji generalnej zaatakował 15 km przed metą i o 32 sekundy wyprzedził Belga Remco Evenepoela.
13: Pogoda. Wtorek zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze. Te burze w centrum, a także na południu kraju. W centrum też najcieplej, około 30 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, tam niewiele powyżej 20 stopni, ale w Trójmieście na przykład jutro nie powinno padać. Wtorkowy, wakacyjny wieczór. Dobrze spędzicie z Radiem Złote Przeboje, bo mam dla Was całą masę świetnych kawałków. Będzie na rokowo, za chwilę z grupą Perfect. Zresztą o pierwszym koncercie z grupą Perfect opowie Wam Darek Kozakiewicz, czyli gitarzysta tej grupy. Ale wcześniej, lata 80. muszą zabrzmieć Modern Talking.

0: No można gdzieś się było odpłynąć myślami, gdzieś się nieco zawiesić, byle nie jadąc samochodem, słuchając tego kawałka Time After Time, a więc Cyndi Lauper, natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje gitarzysta Perfektu Darek Kozakiewicz wspomina początki tej grupy i pierwszy koncert właśnie w grupie Perfekt.
1: Pierwszy koncert taki z Perfektem, nazwijmy to już taki na poważnie, to w 95 rok na kortach Legii.
0: O.
1: Bo zespół się reaktywował w 94 i zagrał pierwszy koncert w Spodku Katowickim. Natomiast w 95 roku był koncert szczególny, gdzie byłem gościem zespołu. Ja jeszcze nie byłem w składzie zespołu, tylko byłem gościem. Również gościem był Czesław Niemen, również gościem był

0: pamiętam, Krzysztof Cugowski i również Pola Raksa była zaproszona. Dostała przepiękny bukiet kwiatów. I to był pierwszy koncert z zespołem. Zresztą wydaje mi się, że dosyć udany i taki, który naprawdę zapadł mi w pamięci. No bo no rzeczywiście, wiesz, ja częściowo w zasadzie jestem prowodyrem w ogóle powstania z tego zespołu. I przez wiele, wiele lat kibicowałem temu zespołowi, znałem się właściwie ze wszystkimi chłopakami zespołu i ze Zbyszkiem Hołdysem, to nawet jak w ogóle nie grałem w żadnym klubie, to już się spotykaliśmy na słuchaniu muzyki, na graniu akordów jakichś specjalnych, które żeśmy poznawali słuchając radia w jakiejś tam piwnicy na Ogrodowej. Mhm. Więc po wielu, wielu latach, 95 rok, nagle to tak trochę spadło na mnie jakby pewnego rodzaju przeznaczenie. Czułem, że w pewnym momencie stanie się tak, że ja będę w tym zespole. Po prostu czułem to podświadomie.
1: Prędzej czy później, ale jednak.
0: No tak naprawdę, tak czułem. No i wiesz, i za chwilę to 96. Koledzy przyszli z propozycją, ale ja wtedy byłem bardzo zajęty swoimi z kolei rzeczami. Chciałem koniecznie zrobić swoją solową płytę, która kompletnie w ogóle się nie powiodła, bo za dużo czasu spędziłem na... Nie było po prostu wokalisty, który mógłby to uciągnąć. To zostało odsunięte, ale już w 97 roku po prostu drugie podejście kolegów i powiedziałem, że okej, że fajnie, że zagram. I od września 97 już byłem na stałe.
1: A my posłuchajmy grupę Perfect, Bujanie w obłokach, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

If You Were a Woman, Bonnie Tyler w radiu Złote Przeboje, bo czasem niezrozumienie w związku może być naprawdę frustrujące. No i w dużym skrócie, to można akurat znaleźć w tekście tej piosenki. Zresztą, czy słyszycie tutaj pewne podobieństwo, bo melodia refrenu stała się później podstawą wielkiego hitu Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. A my słuchaliśmy, jak wspomniałem, nieodżałowanej Bonnie Tyler, która odeszła w zeszłym tygodniu, sprzedała na całym świecie ponad 20 milionów płyt, a od ponad 5 dekad była niezwykle aktywna, a w 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji. No będzie nam brakować tej charakterystycznej chrypki.

Tak, we wtorkowy wieczór brzmi Radio Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie o tym, że niezależnie od tego, jak spędzacie wakacje, czy w pracy, czy też na urlopach, no to też możecie słuchać Radio Złote Przeboje, mając apkę Radio Złote Przeboje na waszych smartfonach. Ona może się przydać i pratować w niejednej sytuacji, a za chwilę na pewno też każdy z was będzie mógł zrobić głośniej i się zrelaksować, ponieważ zagram dla was m.in. Petera Gabriela, a także Czesława Niemena.

0: reklama.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.

0: nie trzeba wydawać grubych pieniędzy, żeby poczuć się jak na plaży w Brazylii, na Copacabana na przykład. Samba de Janeiro w Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru, wtorkowego wieczoru, a już teraz Robert Gawliński z zespołu Wilki opowiada o swoim koncercie życia.
1: Przepiękny koncert Patti Smith w sali kongresowej. To taki koncert właśnie na siedząco. Ona zaczęła od takich utworów poważnych, politycznych, wiesz, tekstów. Później właściwie zaczęła się tak rozkręcać, coraz bardziej rozluźniać i zaczęła śpiewać, no później już te swoje hiciory takie wspaniałe. To było tak wzruszające i cudowne, że no aż dech zapierał.
0: A wy macie już taki koncert życia za sobą, a może przed? No to możecie się podzielić, opowiedzieć. 2 2, 4 4 i 3 0, a w tej chwili w Radiu Złote Przeboje, Nena.

0: Peter Gabriel i Sledgehammer w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast no właśnie, o Gabrielu, a także o Philu Collinsie, czyli obu panów, których łączy zespół Genesis, w tej chwili w radiu Złote Przeboje opowiada aktor Szymon Bobrowski, znany m.in. z filmu Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego, że przenosił sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel... No Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy tak, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce on nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata. No miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że nie zadowalał się bułką, nie włożył, nie posmarował, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarotti. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: No a teraz w Radiu Złote Przeboje też człowiek, który zwykłym muzykiem nie był. Oj, zdecydowanie nie. Czesław Niemen i wspomnienie.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę. HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
11: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
10: Nawet tutaj musisz.
11: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
10: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
11: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.
18: Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 20 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę w Radiu Złote Przeboje pewnego razu w muzyce o grupie Tilt opowie Wam Tomek Brel.

0: zespół Tilt i Tomek Lipiński. Kilka dekad na scenie, ale pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o muzycznych początkach i okazało się, że Tomek Lipiński doskonale pamięta, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki instrument.
1: To było na rok, zanim powstał Tilt, w 78 roku w lecie w Sopocie, w jakiejś willi w Dolnym Sopocie, na jakiejś imprezie, gdzie tam z przyjaciółmi trasiliśmy. Oczywiście, jak to zwykle w takich wypadkach, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, ale gdzieś nagle jesteśmy. O, i tam się okazało, że jakieś bębny chyba stały, wzmacniacz, gitara. Do tamtego dnia nigdy w życiu nie grałem na gitarze elektrycznej. Ja już pisałem wtedy piosenki i już zainspirowany właśnie tymi punkowymi czy postpunkowymi produkcjami ze świata napisałem między innymi taką piosenkę Dowód Osobisty. Jej cały tekst to było to, co było wpisane w tych książeczkowych dowodach osobistych zielonych, czyli dowód osobisty jest jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. I to był tekst, a refren dowód osobisty. Aha, jeszcze był jedna zwrotka SJ745-4355. To był mój numer dowodu. I rzeczywiście wtedy w tej willi pierwszy raz grałem na gitarze elektrycznej. Pierwszy raz chyba, albo nie pamiętam, czy ktoś tam zagrał na perkusji, czy nie. W każdym razie pierwszy raz wystąpiłem przed szerszym gronem niż tylko malutki grono przyjaciół ze swoją piosenką. Także to był mój debiut.
2: Nie chcę wam straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed nami.
0: I to akurat prawda. Najciekawsze dopiero przed nami. Tomek Lipiński, zespół Tilt, dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat na scenie, ale oczywiście jak to zwykle bywa, Tomek Lipiński muzyki, i to muzyki z całego świata, słuchał jeszcze zanim wziął do ręki instrument. No i w tym momencie wypada zapytać o muzykę młodości.
1: No muzyka mojej młodości to jest przede wszystkim to, czego słuchałem właśnie wtedy, kiedy zacząłem świadomie słuchać muzyki, czyli Rozgłośnia Harcerska, połowa lat 60., czyli wczesny rock and roll, brytyjski głównie. Później zaraz oczywiście nastąpiła ta cała fala psychedelii amerykańskiej głównie, która też oczywiście miała wpływ na muzykę brytyjską i wtedy początek lat 70., no, czyli wszystkie te zespoły takie jak Led Zeppelin właśnie, czy Deep Purple, który może nie jest moim ulubionym zespołem, ale no i tak dalej, Pink Floyd, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym też czasie zacząłem dużo słuchać jazzu i w tym też czasie zacząłem dużo słuchać muzyki etnicznej z całego świata, więc przeszedłem całą free jazzową edukację, nawet o czym mało kto wie, współpracowałem z warszawskimi awangardowymi zespołami free jazzowymi, grając na instrumentach perkusyjnych w latach 70., zanim pojawił się punk rock, który z kolei ośmielił mnie do tego, żeby zacząć pisać piosenki i je grać, tak? Bez punk rocka bym się prawdopodobnie na to nie odważył. Więc to były takie, no i oczywiście muzyka reggae do tego, której zacząłem słuchać jeszcze zanim w ogóle usłyszałem o punk rocku. Myśmy tutaj w Warszawie też jakimś cudownym zrządzeniem losu mieli dostęp do wszystkich jamajskich tych maxi singli, jakie wychodziły na Jamajce poprzez Londyn, one jakimiś dziwnymi kanałami docierały do Polski, więc myśmy znali tych wszystkich jamajskich Irojów, Jurojów i tak dalej, tych DJ-ów, którzy na Jamajce tam ogarniali te sound systemy słynne, pierwsze jamajskie. No i tak, i tyle. Właściwie to była właściwie taka muzyka formująca mnie.
0: I ta muzyczna podróż przez wczesne młodzieńcze lata Tomka Lipińskiego może wyjaśniać, skąd takie bogactwo, jeżeli chodzi o kompozycję. Odrobina free jazzu, psychodelii, punk rocka i tak dalej, można by wyliczać długo. Ale często się zdarza, że największe przeboje, których słuchamy po latach, powstały odrobinę przez przypadek. Tak było choćby z tym utworem.

piosenka powstała tak. To był czas, kiedy zacząłem współpracować z krakowskim basistą, no zresztą wszechstronnym muzykiem, producentem, kompozytorem, niejakim Francem Dirthunterem. Zresztą śmiesznie, bo Franz Dirthunter został Francem po jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, koncercie Tiltu w Krakowie. Myśmy mieli grać pod Jaszczurami. Przyjechała z nami grupa fanów, która od razu na dzień dobry w tych Jaszczurach zachowała się niestosownie, więc nas wywalili z tych Jaszczurów i odwołali nam koncert i przytulił nas

0: klub pod przewiązką, klub studentów Akademii Sztuk Pięknych. I koniec końców tam zagraliśmy na sprzęcie pożyczonym od Marka i Kory Jackowskich. I ten koncert wywarł ogromny wpływ na młodego Darka, właściwie Piotrusia Adamczyka tak naprawdę, który wskutek tego został przez swoich kolegów mianowany Francem. No i został Francem Dreadhunterem. On grał w Pudelsach, współpracował z Piotrem Markiem, taką słynną, nieżyjącą dawno postacią awangardową z Krakowa. No krótko mówiąc, zaczęliśmy współpracować w 80, jakoś tak na przełomie 3 i 4 roku, jeśli dobrze pamiętam, właśnie z Francem Dreadhunterem. Jutro powstał tak, że Franz przyniósł kiedyś linię basu. I mówił: o, zobacz, mam taki basik, może coś z tym zrobić. No i dorobiłem do tego basu akordy, do akordów napisałem tekst i tak powstała piosenka.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich kamieni milowych, jak choćby Nie wierzę politykom, Mówię ci, że, czy też Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Fani Tomka Lipińskiego z pewnością doskonale wiedzą, że prócz muzyki jedną z jego pasji jest kino. Nawet pojawił się w kilku filmach, a to u Zanussiego, a to u Pasikowskiego.
1: Te role zawsze były szalenie przypadkowe, bo to nigdy nie było tak, że zadzwonili do mnie producenci czy reżyserzy i mówili: dobrze, panu, mamy dla pana propozycję, żeby zagrać rolę w filmie. Nie, to zawsze wyglądało inaczej. No, u Pasikowskiego pojawiłem tam się gdzieś w jakichś scenach zbiorowych, no właściwie tylko dlatego, że pisałem piosenki do jego paru filmów i byłem tam obecny. No to tak było, że tam zaganiał swoich kolegów na plan, żeby ich pokazać, żeby było miło i żeby zostali uwiecznieni. A u Zanussiego byłem konsultantem tam w filmie Życie jako śmiertelna choroba, przepraszam, drogą płciową, ponieważ tam są jakieś wątki związane z muzyką rockową, więc mnie zatrudnili jako konsultanta i ja tam mówię: no tak, to prawdopodobne, a to raczej mniej prawdopodobne. I w końcu Zanus mówi: wie pan, panie Tomaszu, jak pan już tutaj jest, to może pan zagrał taki mały epizod. Głównie no zagrałem epizodzik drzemiącego na kozetce lekarza, więc to są moje, wiesz, osiągnięcia ekranowe. Wiesz, nie przepadam za... Wiesz, no, oglądanie siebie to jest trochę tak jak słuchanie siebie, to zawsze jest swego rodzaju wyzwanie, no, bo człowiek zawsze ma, nawet jeżeli się zna już z takiego właśnie oglądu z zewnątrz, to ciągle jeszcze ma na swój temat różne dziwne wyobrażenia, które się często konfrontują z tymi obrazkami samego siebie. Ale tak dopowiadając jeszcze, mam takie marzenie, to jest też takie moje marzenie, żeby zagrać w jakimś bardzo wykręconym filmie jakąś bardzo wykręconą postać. Ale właśnie nie takiego siebie, podobnego do siebie, tylko jakiegoś zupełnie innego siebie. To znaczy chciałbym wydobyć, gdyby to się kiedyś zdarzyło, wiesz, to wydobyć z zakamarku swojej duszy jakieś najbardziej dziwne, wiesz, największe dziwactwa, największe jakieś wykręty i szaleństwa i sprzedać to w formie roli na ekranie. To mnie kusi.

0: Dzisiaj trochę wspominamy czasy, kiedy polska młodzież słuchała polskich piosenek. Czasów trochę zamierzchłych, no ale pewnie fani zespołu Tilt pamiętają, jak to próbowano trochę sztucznie wygenerować konflikt między zespołem Tilt a zespołem Kryzys.
1: To polegało generalnie na tym, że Maciej Góralski, zwany Magurą, perkusista od pewnego momentu Kryzysu, jak przychodził na koncerty Tiltu, no to wydawało mu się, że to będzie taki, nie wiem, jakiś czynnik dynamizujący, wiesz, może koncerty czy scenę tą alternatywną warszawską. Przychodził na koncerty Tiltu, krzyczał Kryzys na przykład, albo po czyjej jesteś stronie, i sprawiał wrażenie, jakby zależało mu na wygenerowaniu jakiegoś konfliktu albo udawaniu, że nie, było to zdumiewające. Takiego konfliktu w istocie nigdy nie było. Robert Bylewski, który był zawsze taką najwyraźniejszą postacią w Kryzysie, niezwykle zdolny muzyk, niezwykle interesujący człowiek. Chwilę po rozpadzie Kryzysu założyłem z nim zespół, więc nie było tam żadnych animozji. Oczywiście Tilt ówczesny i Kryzys w tym całym spektrum ówczesnych zespołów nowofalowych różniły się od siebie, rzecz jasna, chociażby tym, że oni byli jednak od nas w większości młodsi, ciągle jeszcze chodzili do szkoły, no i właśnie reklamowali się hasłem: polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a myśmy w tym czasie śpiewali po angielsku.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie, czy po prawie pół wieku komponowania tworzy się łatwiej, czy trudniej?
1: Muzyka się pisze chyba łatwiej, bo muzyka jest takim wszechświatem. Ja to tak widzę, że każda działalność muzyczna to jest taki, wiesz, portal. Otwiera się taki portal i wchodzisz w świat, który już jest. On jest, on istnieje, on ma swoje reguły, on jest uporządkowany. Wszystko, co możesz zrobić, to jest odkryć te wewnętrzne prawa, które w nim panują i zaczerpnąć tam dźwięków, rytmów, akordów, brzmień, wiesz, wszystkich tych rzeczy, które się składają na muzykę. Zaczerpnąć i wynieść tutaj do tego naszego świata, tak? Więc muzyka jest światem, który nie ma końca i którego poznanie nie ma końca. Natomiast oczywiście, jeżeli już zgłębiasz ten wszechświat przez 30 parę lat, no to coś tam już wiesz, więc łatwiej ci jest. Wiesz, że jak zastosujesz takie rozwiązanie harmoniczne, to się to wydarzy, jak po prostu nabywasz pewnych umiejętności. Z tekstami jest trochę inaczej, bo świat słów nie jest takim uporządkowanym wszechświatem, który poznajesz, tylko jest rodzajem dżungli, rodzajem gąszczu. Każde słowo ma swoje korzenie, każde słowo ma swoje odnogi, boczne gałęzie, słowa są spokrewnione przez sobą. To jest jak dżungla różnych gatunków, czasami skrzyżowanych, połączonych. Jedne sięgają korzeniami do jakichś, wiesz, do prań do europejskich źródeł, inne sięgają korzeniami do gdzie indziej, wiesz, tu łacina, tu angielski, tu niemiecki, tu rosyjski, tu czeski, wiesz, to wszystko się i to wszystko tworzy taki dziwny właśnie ogród, czy raczej dziką dżunglę, która jest nieuporządkowana. Poza tym, jeśli przez 30 parę lat komunikujesz publicznie ludziom rzeczy, które masz nadzieję, że są ważne, to co jeszcze im powiedzieć takiego, żeby ich nie zanudzić, żeby się nie powtórzyć, żeby nie opowiadać w kółko tego samego, jak wszyscy starsi ludzie, żeby ich zainteresować i żeby to było ciągle dla nich ważne. To znaczy, jak wciąż umieć zaczerpnąć w swoim sercu czy w swojej duszy tak głęboko, żeby to ciągle budziło w ludziach równie głęboki rezonans. To jest wielkie wyzwanie.
0: Ale na to wyzwanie jesteśmy gotowi. Tomek Lipiński dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda. Artysta, z którym chyba większość z nas dorastała. Pamiętamy przed laty, jakie wrażenie zrobił na nas utwór Nie wierzę politykom. Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Tomek Lipiński jest obecny na muzycznej scenie od wielu, wielu lat. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że ma mnóstwo kompozycji, które wylądowały w szufladzie. Jak najbardziej chyba na miejscu jest pytanie, co z tymi kompozycjami potem się dzieje? Czy one wracają w jakikolwiek sposób?
1: Znaczy rzeczywiście od czasu, kiedy takie robocze rejestrowanie pomysłów, prób i tak dalej stało się bardzo łatwe dzięki technologii, bo kupa malutkich pudełeczek, na które to możemy sobie w dobrej jakości nagrać. Zacząłem zbierać różne pomysły i pomysły z prób i takie pomysły, co ci przychodzą do głowy, jak jedziesz samochodem, wiesz, i na słowa, i na muzykę, na jakieś riffy. Jest tego rzeczywiście dużo. Co jakiś czas robię przegląd i mniej więcej 80% wyrzucam, żeby nie utonąć. I rzeczywiście wydaje mi się, że to tak się jakoś kształtuje, że 80% tych pomysłów to są pomysły, które oczywiście mógłbym realizować, rozwijać, ale nie wyczuwam w nich takiego, wiesz, tej elektryczności. 20% zostawiam do dalszego wykorzystania i później, kiedy tak sięgam i oglądam te wszystkie teksty, na przykład teksty zebrane z różnych okresów życia, bo gdzieś nagle się okazuje, że jakiś tekst, o którym nawet nie pamiętałem, że istnieje, trafia mi w ręce i się okazuje, że on akurat do tej melodii jest wymarzony i że po to ta muzyka powstała, żebym ja odnalazł ten tekst, bo on na nią czekał, wiesz. To są takie trochę czarodziejskie rzeczy. Gdzieś trafiam na jakąś karteczkę, gdzieś czy do jakiegoś pliku, widzę tekst, długi tekst, na przykład, nie wiem, tam 20-30 linijek, ale tam są dwie linijki, które mi wyskakują od razu, wiesz, i wyciągam je i na ich kanwie buduję zupełnie nowy tekst i on trafia na płycie. Różnie, bardzo różnie. To jest żmudny i niełatwy proces, jeśli tak jak mówię, nie chce się popaść w bana, jeśli nie chce się opowiadać głupot. A oczywiście można opowiadać głupot, ale ja akurat nie chcę.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez dobrych kilkadziesiąt lat historii polskiego showbiznesu.

0: No właśnie, a propos zmian, które są nieuchronne, wielu artystom zadaje to pytanie, bo w końcu niektórzy zaczynają już się nad tym zastanawiać. Co będzie, gdy okaże się, że następna płyta ukaże się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bez nośnika?
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się stało, z dwóch powodów. Ciągle będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli mieć ten przedmiot, tak? Chociażby jako kolekcjonerski przedmiot. Dlatego myślę, że rola wszystkich tych bonusów typu opakowanie, czy tam, nie wiem, ciasteczka, książeczka, ten będzie miała co i ma coraz większą rolę, bo ktoś, kto kupuje płytę, chce mieć taki na pamiątkę. Często przegrywają sobie do różnych tam urządzeń elektronicznych i słucha w formie elektronicznej tylko. Natomiast ma na półce i tacy ludzie zostaną. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, systematycznie od paru lat wzrasta sprzedaż winyli. To jest ciągle niewielki procent rynku. To jest naprawdę w granicach tam dwa w tej chwili, w okolicach 2% rynku światowego. Tym niemniej wzrost w ciągu ostatniego roku jest bodajże dwukrotny, czy to także, także winyl wraca i winyl już zostanie. Myślę, że nawet jeżeli nam CD spadnie, to gdzieś ono zostanie, bo ludzie będą mieli chcieć coś. A to, że coraz więcej muzyki jest dystrybuowane w formie elektronicznej, tego nie unikniemy. W skali globalnej przecięły się te dwie krzywe, to znaczy spadająca krzywa sprzedaży na fizycznych nośnikach i rosnąca krzywa sprzedaży elektronicznej. I to nie ma się czego bać, wiesz, no tak jak, chyba że tak jak nasi przodkowie, będziemy się bać maszyn parowych, wiesz. To jest nieuchronny proces, no to nie unikniemy tego. Jest inna sprawa, to na ile sprzedaż właśnie w takich usługach streamingowych, głównie tam, gdzie nie ściągasz, a to jest moim zdaniem przyszłość, tam, gdzie nie ściągasz sobie tak naprawdę na stałe wszystkiego, ściągasz sobie tylko to, co chcesz mieć na zawsze. Natomiast ponieważ w streamingu masz wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć na komputerze. Po co? Prawda? Mhm. Więc myślę, że streaming będzie się jeszcze bardziej odbijał. Problemem jest to, ile artyści na tym zarabiają. To znaczy kwoty wypłacane artystom za poszczególne odsłuchania, ściągnięcia też, ale zwłaszcza za odsłuchania, są mikroskopijne, bo to są tysięczne części groszy, tak? To są jakieś po prostu ułamki. I tą drogą zarabiają tylko ci nieliczni, którzy mają miliony ściągnięć. Natomiast, a tych jest wiadomo kilka procent. Natomiast 90 parę procent prawie na tym nie zarabia. I na ten temat jest dużo dyskusji, bo ten system, który jest w tej chwili, preferuje utrwalanie takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. W ogóle w skali globalnej zarabia niewielki margines ultrapopularnych artystów świadomych. Cała reszta daje radę lepiej lub gorzej, albo nie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do MediaExpert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

0: I faktycznie artysta, który swoją muzyczną przygodę zaczynał w Polsce, która wyglądała zupełnie inaczej, jak mało kto potrafi spojrzeć z dystansem na rzeczy, które w czasie kilkudziesięciu ostatnich lat poszły nie tak. Czy show biznes, zdaniem Tomka Lipińskiego, poszedł w stronę, w którą spodziewał się, że pójdzie?
1: Nie, to nie poszło w tę stronę, w którą spodziewałem się, że pójdzie, i to nie poszło z jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie, kiedy myśmy tutaj, patrząc z Polski na świat wcześniej, we wcześniejszych czasach, widzieli tamten rynek muzyczny, amerykański, brytyjski, czy nie wiem, francuski, włoski, to były rynki krajowe, to były rynki, oczywiście poza anglosaskimi, które miały bardziej międzynarodowy charakter, ale tak czy inaczej, to były rynki krajowe, to były rynki, na których było bardzo dużo wydawców, większych, mniejszych, drobnych, średnich, prywatnych, często rodzinnych, znaczy w sensie firm, tak? Marząc o tym, żeby kiedyś polski rynek muzyczny się ucywilizował, myśmy oczywiście myśleli o tym, co widzieliśmy na Zachodzie. Tak się stało, że kiedy w Polsce dokonywały się te przemiany ustrojowe, mam na myśli lata 90., w tym samym czasie dokonywała się globalizacja gospodarki, przyspieszona. I w tym czasie mieliśmy do czynienia z procesem, który polegał na tym, że duzi gracze, czyli działy muzyczne, fonograficzne wielkich ponadnarodowych korporacji, zaczęły połykać te wszystkie małe firmy. Ten proces doprowadził do tego, że dzisiaj mamy trzech wydawców wielkich, tak zwanych majorsów, którzy kontrolują, nie wiem, 80% całego rynku fonograficznego na świecie. I to się nałożyło na nasze przemiany, więc w momencie, w którym te firmy, czy w ogóle pewne mechanizmy, ludzie, firmy, know-how z Zachodu zaczęło przychodzić do Polski, działo to się w momencie, w którym cały rynek się zmieniał. I ten rynek, który przyszedł do Polski, już przyszedł jako rynek zglobalizowany, z zupełnie nowymi procesami, z zupełnie nowymi wyzwaniami, z potężnym wyzwaniem technologicznym, jakim jest internet, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można było przewidzieć.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Tomek Lipiński, czyli baczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości. Kiedyś porównał, a propos przemian, festiwal w Jarocinie do Berlina Zachodniego. No i to porównanie na tyle niezwykłe było, że aż postanowiłem zapytać, co autor miał na myśli.
1: Tak, podobne było to, że w samym środku rzeczywistości ciemnej i ponurej pojawia się coś, co jest odgrodzone od tej rzeczywistości, wyseparowane, odizolowane, a co staje się taką oazą wolności. Tak jak Berlin Zachodni był w samym środku DDR, taką otoczoną murem oazą, taka dziwna hybryda wolności i niewoli. Podobna sytuacja miała miejsce w Jarocinie w latach 80.
0: Tomek Lipiński, prócz bacznego obserwowania otaczającej nas rzeczywistości, czasami stawia też bardzo celne diagnozy. W pewnej rozmowie stwierdził, że jego zdaniem praprzyczyną wszelkich problemów w naszym kraju jest ekonomia.
1: Jest kilka, myślę, spraw fundamentalnych. Nie ubiegam się o fotel prezydencki, więc nie będę tutaj długich przemów na ten temat wygłaszał, ale na pewno rozwarstwienie ekonomiczne jako rezultat przemian ustrojowych w latach 90. i to jest coś, co do czego właściwie już nikt poważny nie ma wątpliwości. Choć oczywiście nie ulega też wątpliwości, że szliśmy drogą, którą nikt przed nami nie szedł i właściwie ją wytyczaliśmy jako kraj, przechodząc od realnego socjalizmu do czegoś w rodzaju kapitalizmu, tylko że jeszcze nie doszliśmy do tego kapitalizmu.
0: Tomek Lipiński, czyli artysta, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Formalnie osiągnął już wiek emerytalny, dlatego i ten wątek kiedyś w naszej rozmowie musiał się pojawić.
1: Ponieważ dorastając w czasach PRL-u i nie mając ochoty się z tym PRL-em szczególnie miksować, też nigdy nie miałem takiej postawy, wiesz, roszczeniowej wobec państwa, że państwo ma mi coś dać. Mnie osobiście, choć oczywiście uważam, że państwo powinno dawać ludziom i że to jest rodzaj, wybierając polityków, zawieramy z nimi rodzaj kontraktu i oni mają dla nas pracować, oni mają nam robić dobrze, prawda? Więc mają tak robić, ale ze swojego osobistego punktu widzenia ja jednak tak zostałem nauczony i tak jakoś mi się to spodobało, żeby polegać na sobie samym. Ja przyzwyczaiłem się do planu zarabiania i pracowania przez całe życie, co zresztą tak czy inaczej mam ochotę robić, bo nie wyobrażam sobie takiego momentu, że przychodzi któryś tam rok życia, ja wyłączam przełącznik, mówię, dobra, to ja teraz już nie robię tego, co robiłem.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół Tilt. Niektórzy fani do dzisiaj nie wiedzą, skąd wzięła się nazwa tego zespołu. Co ciekawe, sam Tomek Lipiński też nie do końca pamięta, kto tę nazwę wymyślił.
1: Myśmy w pierwszym okresie działalności Tiltu, czyli na przełomie 79 i 80 roku ubiegłego wieku, mieli właściwie angielskie teksty. Większość ich pisał Jacek Lenartowicz, Lutrem zwany. I on napisał taki tekst: Life after life, death after death, flippers at the hop, trying to catch my breath. Czyli życie po życiu, śmierć po śmierci, flipery w wyskoku próbują pochwycić mój oddech. Wiesz, dziwne teksty pisał Jacek. I kiedy myśleliśmy nad nazwą, to te flipery jakoś tak nam zasugerowały. Nie pamiętam zresztą, kto dokładnie tą nazwę wymyślił. Czy to był Jacek, czy ja, czy ktoś inny.
2: Radio Złote Przeboje 100

0: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: 21 minęła, wtorek, no można się odprężyć i też posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, a także rozmowy, bardzo zacnej rozmowy Tomka Brela z Wojtkiem Waglewskim z zespołu WW już za chwilę.

0: Panie i panowie, Wojciech Waglewski, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj na pewno porozmawiamy o pasji do muzyki, o pasji do życia. Też odrobinę na pewno połapiemy się za słówka, no bo znalazłem kilka wywiadów z panem, no, które przeszły do historii. Sprawa

0: duże formaty na przykład wystąpień, wbrew pozorom. Ja wiem, że kiedyś mi proponowano nawet rolę w filmie, w którym największym marzeniem artysty jest występ w sali kongresowej. To wydawało mi się być bzdurą totalną, bo nigdzie się tak źle nie gra rock and roll jak w sali kongresowej. W związku z tym te dążenia do wielkich, wielkoformatowych koncertów czy produkcji w moim przypadku są mniej istotne niż fakt, że przy okazji tych koncertów możemy zrealizować takie rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. W zasadzie każdy, czy to nagranie płyty, czy jakiś taki format typu MTV ma sens i znaczenie wtedy, kiedy on nas zmusza do jakiegoś większego wysiłku na pewno takie koncerty.
1: O koncertach wielkoformatowych, o koncertach tych nieco mniejszych na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale też obiecałem, że połapiemy się za słówka. Jak gdzieś znalazłem w jednym z wywiadów z panem takie zdanie, że pan zaczął śpiewać, bo nie mógł się dogadać z innymi wokalistami.
0: No nawet tego, co ja robię, nie nazwałbym śpiewem specjalnie. To jest raczej... Znaczy ja umiem śpiewać, w sensie wiem, jak podzielić, wiem, jak wcelować w dźwięk, wiem, co z tym dźwiękiem zrobić, wiem, jak zaswingować. Mówię to na podstawie tego, że różni wybitni wokaliści mojej piosenki śpiewali i wiem, że tą umiejętność posiadam. Natomiast Bozia głosu niestety poskąpiła i nie mam tej pary i takiej mocy przede wszystkim, żeby to, co bym chciał przekazać, mógł. A więc bardziej jestem, tak jak to opowiadam często, takim panem, który na dworcu informuje, z którego peronu pociąg odjeżdża. I taka jest moja rola, a to wszystko, co pan łaskawie nazwał śpiewaniem, jest takim pretekstem do tego, żebyśmy sobie pograli, bo trudno założyć zespół big beatowy, chociaż są takie próby i są takie zespoły, ale nie jest to łatwe założyć zespół rockowy bez wokalisty, a rzeczywiście prawdą jest, że z wokalistami się dosyć ciężko pracuje, ponieważ najczęściej oni są przekonani, że są, pewnie słusznie, że są pępkiem świata i w zasadzie oni decydują o wszystkim, a my gramy w zespole, my jesteśmy, znaczy wszyscy połączeni ideą zespołu, a nie muzyków akompaniujących i chcemy to wszystko, co robimy, robić razem. To jest, ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jako się rzekło, ale faktem jest, że ten zespół istnieje parę lat i przychodzą ludzie na te koncerty, więc ta idea się jakoś sprawdza.
1: Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji, ale tak z drugiej strony to sytuacja, że no niby w zespole mamy demokrację, ale rządzi jedna osoba, no to jest przynajmniej z perspektywy tej osoby, to wygląda nie najgorzej, prawda? Jak to jest obecnie, bo na przestrzeni lat bywało bardzo różnie, tak mi się wydaje.
0: No myśmy tak mieli przez ostatnie 8 lat w naszym pięknym kraju, że mieliśmy demokrację, o której decydował jeden pan, nie będący nawet ani premierem, ani tym. Więc u nas to jest bardzo podobnie. My mamy pełną demokrację, tylko ja o wszystkim decyduję, bo jest taka historia, że w muzyce, a zwłaszcza w koncertowaniu, bardzo ważną sprawą jest dramaturgia tego koncertu. Ktoś po prostu musi nad tym czuwać. Ja widziałem mnóstwo koncertów wybitnych muzyków, które były nudne po prostu, no bo na koncerty fajnych muzyków przychodzą muzycy, a muzyków na widowni są tylko ci, którzy wchodzą na krzywego, tak? za darmo. W związku z tym jest ta pozostała część widowni, która kupiła bilety i którą trzeba czymś zainteresować, bo niekoniecznie ich interesują popisy, nie wiem, saksofonisty czy gitarzysty, a interesuje ich pewien rodzaj energii i pewien rodzaj obrzędowości, nie bójmy się tego, co się tam dzieje. Więc ktoś nad tym musi czuwać, ktoś musi czuwać nad tym, jak ten koncert zacząć, ktoś musi czuwać też nad tym, żeby chciało się muzykom ten koncert grać, czyli my na przykład gramy w ten sposób, że nikt nie zna kolejności przed wyjściem na scenę i to się wszystko dzieje na scenie. Muszą być jakieś elementy takiego zaskoczenia i zabawy dla nas po to, żebyśmy się mogli wspólnie z publicznością zabawić i tak najczęściej bywa.
1: No, czyli o sztuce łączenia przyjemnego z pożytecznym. Wojciech Waglewski dzisiaj w Radiu Złote Przyboje w programie Cała Muzyka. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za kilka minut urządzimy sobie niezwykłą podróż w muzycznej czasoprzestrzeni.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: to program Cała Muzyka w Radiu Złote Przywoje. Dzisiaj wśród gości absolutna legenda, Wojciech Waglewski. Będziemy na pewno dzisiaj podróżować przez wszystkie te lata na scenie spędzone. Muszę też przy okazji tej podróży zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak to Małgorzata Ostrowska mi opowiadała, jakie to mieli przeboje z cenzurą, albo Janusz Panasewicz opisywał spotkanie w gabinecie pewnego, nazwijmy to, polityka. Wy również mieliście problemy z cenzurą, prawda?
1: No my mieliśmy największe problemy wtedy, kiedy nagrywałem zespół ze Zbyszkiem Hołdysonową, słynną płytę Świnie. I tam się okazało, no ale jeśli ktoś nagrywa w czasie, tuż po stanie wojennym, płytę pod tytułem Świnie i jest utwór pod tytułem 6 lat miało łęki, to nie powinien być zdziwiony, że nie możemy tego utworu mieścić na płycie. Chociaż i tak cud, że tyle pieśni, mi się wydaje, że nie było bardziej oskarżającej miejsca, w którym się znaleźliśmy w tych latach, niż ta płyta. Jeszcze przeszliśmy przez ten okres, kiedy ta cenzura działała w paru sektorach jakby. No, jedna część cenzury dotyczyła tego, co będzie na płycie, druga część cenzury tego, co na koncercie, a jeszcze trzecia tego, co w radiu. Jeszcze była autocenzura, co było najgorsze, to znaczy wstrzymywali emisję niektórych utworów. Na przykład stacje radiowe, no bo wydawało im się, że to może źle być, wypaść. Ale z WW specjalnie nie mieliśmy takich kłopotów cenzuralnych, gdyż WW powstało już jednak w 85 czy 86 roku. Z tego co wiem, no to już była końcówka tych szaleń cenzuralnych. Poza tym my się posługiwaliśmy językiem na tyle abstrakcyjnym na tej pierwszej płycie, że mogliśmy sobie dać radę, ale przy czym współpracując z programem trzecim swojego czasu, kiedyś tam przed płytą pierwszą WW, no mieliśmy zatarg tego typu z zespołem Waglewskim, Moracki, Nowicki, Hołdys, że trójka nie chciała wyemitować utworu Nie ma Boga z płyty Świnie. Twierdząc, że to jest utwór antyklerykalny, antykatolicki i tak dalej. To było bzdurą oczywistą, bo nie o tym był ten tekst, no, ale efektem było coś takiego, że nie puścili tego utworu, nie wpuścili go do anteny. W związku z tym Zbyszek zainicjował bojkot programu trzeciego i na naszym koncercie w Stodole nie było w ogóle dziennikarzy właściwie i my zaczynaliśmy z WW w zupełnie innym radiu w związku z tym i tak dosyć tajemniczo wynosząc gdzieś taśmy po cichu, nagrywając tak troszkę po znajomości, wybierając bardzo precyzyjnie utwory, które mogą się pojawić gdzieś tam antenie, a chowając te, które nie mogą. No jakoś takimi śladami nie mieliśmy jeszcze takich zupełności otwartych mediów na nas, ale to był już taki moment, w którym Jarocin, zresztą przed chwilą rozmawiałem o tej roli Jarocina kiedyś, odgrywał niezwykle ważną rolę i tak jak Michał by wtedy powiedział, jak założyłeś zespół, to idź teraz do Jarocina i tam musisz, tu jest brzydkie słowo, które nie będę powtarzał i potem będzie pozamiatane. Tak zrobiliśmy, pojechaliśmy do Jarocina. Pamiętam, że ten pierwszy koncert jeszcze Rysiek Rydel stał z boku na scenie, wtedy go poznałem i byliśmy dosyć wtedy awangardowi na tym pierwszym, zwłaszcza dosyć szaleni, tam Milo latał z tubą, znaczy nie z tubą, tylko z ligawą po scenie. Takie w ogóle różne brewerie, zupełnie niespotykane na festiwalach muzyki rockowej. Zostaliśmy przyjęci no bardzo specyficznie, to znaczy była cisza podczas koncertu i dosyć duży aplauz, który się przełożył przede wszystkim na sprzedaż pierwszej naszej płyty fantastycznie. I to nas, i ten Jarocin nas zbudował tak naprawdę. I po tym Jarocinie już mogliśmy spokojnie zacząć grać koncerty regularne, bo gdzieś tam fama się rozeszła o tym dziwnym zespole. No i potem to jakoś poszło, więc te media jakoś tak za bardzo nam nie przeszkadzały.
0: rozmawialiśmy o koncertach udanych. Pewnie nasi nieco młodsi słuchacze nie pamiętają czasów, kiedy to na koncertach, no, na przykład Perfektu, niektóre piosenki magicznie zmieniały słowa. Skoro o Perfekcie mowa, to ja pamiętam, że Grzegorz Markowski mi swego czasu opowiadał taką historię, jak to ćwiczyli pół roku przed pierwszym koncertem Perfektu. No i na ten koncert przyszło w klubie studenckim 7 studentów. No i panowie postanowili przekuć tę porażkę w sukces. Zakupili wtedy 17 win i urządzili sobie taką próbę, pijąc to wino z publicznością. Skoro o takich koncertach nie do końca udanych mowa, no to wy też mieliście taki koncert w Berlinie. Koncert, na który nikt nie przyszedł.
1: No tak, to był koncert, wraca pan znowu do zespołu angielski, tak. Na Wiskie Morskich Odys. No, to były takie czasy. Ja wtedy byłem po dość wieloletniej pracy, głównie za granicą, w zachodniej Europie, z zespołem Oceana, też z niemieckimi zespołem Gaja i tak dalej. I mnie się marzyło zagranie koncertów, no właśnie w Europie Zachodniej. A Zbyszek Hołdys miał taką koncepcję, że musimy wyjechać do Ameryki. Znał taki klub w Nowym Jorku, w którym zadebiutował Polis. Granie w tym klubie polegało na tym, że występował zespół przez pół godziny, a po czym wpłaty do jakiejś tam skarbanki powodowały, że ten zespół mógł grać dłużej. I zespół Polis zagrał 2 godziny, co było wielkim sukcesem i spowodowało ich. No i opowiadał o tym bez przerwy, że tam, że Ameryka, Europa, tam trzeba zrobić sukces w Ameryce i dopiero potem myśleć o Europie. Efekty były takie, że zagraliśmy w Lublinie, zdaje się, już nie pamiętam gdzie, ale w każdym razie potem w Stodole jeszcze byli ludzie, gdzieś tam byli ludzie, myśmy już byli tak troszkę, no mieliśmy ambiwalentny stosunek, mówiąc delikatnie, do tego projektu, no bo trudno było go realizować, nie mając wsparcia mediów, nie mając w zasadzie żadnej możliwości opowiedzenia, o czym on jest, i wysłuchiwania w trakcie koncertu, autobiografia i tak dalej. Chcemy być sobą, bo to nie ten zespół, i to było dosyć męczące. I w końcu wyjechaliśmy do Berlina. No ale ktoś to organizował z Polonii tamtejszej. Oczywiście nikt nie przyszedł na ten koncert. To była taka jedna historia. No ale to też troszkę na własne życzenie, bo nikt tego nie przygotowywał specjalnie. To były tak, myśmy troszkę, tak jak mówię, niby żartem, że jeśli się nagrywa piosenkę pod tytułem 6 lat Białołęki, to nie powinien się człowiek dziwić, że nikt tego nie chce prezentować, więc myśmy też założyli zespół, który z tyłu głowy mieliśmy, że podbije świat, ale tak naprawdę realia były takie, jakie były, i była świadomość tego, że wyżej czegoś tam nie przeskoczymy. Zbyszek miał swoje doświadczenia z Perfektem, zespołu mega popularnego, a myślę, że chciał, żebyśmy się znaleźli w takim świecie bardziej awangardowym, bardziej takim właśnie jarocińsko, jakimś tam tego typu, i chciał się przedostać do tamtej grupy. Bardzo to ciężko szło, bo on będzie już do końca życia utożsamiany z autobiografią i chcemy być sobą i zarobkiem Perfektu, i nie dało mu się od tego odciąć. Ja jestem człowiekiem dosyć apodyktycznym i dosyć wymagającym, i Wojtek Moraski powiedział kiedyś, że ja muszę zwiewać tego zespołu, muszę założyć swój, bo się nie nadaje do grania w innych zespołach. Lata całe pracowałem w zespołach, akompaniując różnym artystom, a później się rozpuściłem, zacząłem grać z Oceanem przez lat chyba 6-7, gdzie wszyscy tworzyliśmy tą muzykę, i marzył mi się zespół, w którym będziemy jakby wszyscy nad tym materiałem pracowali. No i Zbyszek też mi już poradził, żebym nagrał coś sam, bo to już widać było, że nic z tego zespołu nie wyjdzie. No i tak sobie tak powstało WW wtedy.
0: Wojciech Waglewski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za chwilę wracamy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Wojciech Wagrowski w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, ja nie przepadam za tym słowem, bo mam takie wrażenie, że jest ono odrobinę nadużywane. Ale zapytam, bo tym razem pasuje jak ulał moim zdaniem. Czy Wojciech Waglewski czuje się muzyczną legendą? Zaraz powiem, co odpowiedzieli inni.
1: Ja się czuję dobrze. To jest jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy i to jest jedyna odpowiedź, którą człowiek w moim wieku, jeśli może to powiedzieć, to jest wspaniale. Więc ja się czuję wspaniale. Nie myślę nigdy, jeśli odnosić owe słowa do legenda, do, nie bójmy się tego słowa kariery, to słowa kariera, bo kariera jakby tworzy legendy. Ja uważam, że i tak bardzo długo gram, i tak bardzo długo gram w tym zespole, z którym chciałem grać zawsze, ze swoim zespołem. Nagrałem muzyki z różnymi artystami mnóstwo, bo to się prawie 400 płyt uzbierało i w zasadzie jeśli karierę traktować jako takie kolejne, że przez całe życie człowiek poznaje jakby nie tyle zdobywa większą widownię, tylko zdobywa jakby kolejne elementy wtajemniczenia, poznaje innych muzyków, realizuje takie plany, jakie chciał zrealizować, to mam fantastyczne życie. I tak sobie wyobrażałem słowo kariera i czy to tworzy jakieś legendy? Nie wiem. Wszyscy artyści, których podziwiałem, w sumie w końcu jakieś legendy tam stworzyli. No, zespół SBB jest chyba zespołem legendarnym. Dla mnie był legendarnym parę lat po tym, jak powstał. Czy zespół Polanie, pierwszy zespół, który w ogóle podbił Europę, jest zespołem legendarnym? Nie wiem, a dla mnie jest legendarnym. Więc to jest bardzo subiektywna ocena. Na pewno to czytałem też taki wywiad z Fiszem, moim synem, który mówił, że mój zespół nigdy nie był na tyle popularny, że on był rozpoznawany, żeby go w szkole pytali, kto to jest, ojciec, i tam, że tam parę osób słyszało. I nigdy nie byłem w tej, i nie chciałem być jakby za własnym, to wynik moich własnych decyzji. Nie chciałem się pokazywać w mediach za dużo. Muzykę alternatywną i słowo alternatywa rozumiałem jako alternatywę od taka estetyczna, od brzydoty takiej piosenkowo muzycznej, nie wiem jak to nazwać, gdzie się raczej izolowałem i nie szukałem ani takich metod, jakby tu dojść do dużego grona słuchaczy i jeśli to jest sukcesem, to mi się udało akurat najbardziej. Ja jestem dosyć apodyktyczny i upierdliwy i wymagający. To powoduje, że myślę w sumie, że to też powoduje, że muzycy, którzy grali w WW, nie mają kłopotu ze znalezieniem pracy, na przykład mówiąc najprościej, ponieważ pracujemy w różnych sytuacjach z różnymi muzykami, z orkiestrami dużymi, małymi, gramy akustycznie, elektrycznie i tak dalej. Granie akustyczne jest o tyle jeszcze wymagające, że w pracy takiej muzyków rockowych, gdzie się pracuje w hałasie generalnie, czasami się nie słyszy. No, cała przygoda, którą się nazywa graniem, polega też na tym, że oprócz tego, że się pokazuje, jak się fajnie gra, to przede wszystkim się słucha. I granie akustyczne daje możliwość usłyszenia się na scenie przede wszystkim, nie tylko za pośrednictwem monitorów, ale usłyszenia instrumentów, jak brzmią naprawdę, tak spod palców, spod rąk. Wtedy słychać wszystko dokładnie, czy tam dociśnięte struny, czy stroi wszystko, można się pobawić dynamiką. Przecież proszę zwrócić uwagę, że od paru lat dobrych w muzyce rozrywkowej, w rockowej niestety też w dużej mierze nie istnieje pojęcie dynamiki w ogóle. Nie ma coś takiego jak dynamika, a już o pauzie to już nikt nie pamięta, że tam w utworze, nie wiem, Jamesa Browna była parasekundowa pauza, ba, nawet w autobiografii była pauza, ale już o dynamice nie mówię. Takie podstawowe elementy muzyczne. Muzyka popowa poszła tym śladami takich wzorów koreańskich, nieco podglądającym TV nagrody i to jest taki po prostu cios trwający nie dłużej niż 3 minuty, który tak działa w zasadzie nie do końca muzycznie, no może Znaczy nie wykorzystuję, może inaczej, bo bywają tam oczywiście fantastyczne elementy muzyczne, są fantastyczni artyści, tak jak Billie Eilish, którzy potrafią się z tej magmy i z takiego schematu wydobyć szczęśliwie. Cały czas jednak jest potrzebna umiejętność skomponowania, chociaż coraz bardziej mi się wydaje, że tak zwane sztuczna inteligencja da sobie radę z muzyką popową spokojnie, ale z muzyką rockową już nie. Z muzyką jazzową nawet na pewno nie. Mhm. Bo ważne są intencje. To jest to, co sztukę różni od technologii, to w sztuce się pojawia intencja. Sztuczna inteligencja, żeby nie wiem co, intencji się nie zna tego pojęcia, nie potrafi tym wracać. Więc reasumując, to jest trudne, ponieważ te wszystkie duże, wielkie koncerty nie wymagają takich umiejętności, jakich wymaga granie w filharmonii, granie w dużych salach koncertowych przystosowanych do grania tego typu koncertów. No i wymaga, tak jak mówię, umiejętności takich, które wychodzą przy okazji, kiedy nie ma żadnych ulepszaczy tego dźwięku.
2: Radio Złote Przeboje 103,6

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje gość niezwykły, Wojciech Waglewski. Słuchałem jakiegoś wywiadu z panem, w którym padły bardzo ładne słowa, zacytuję je z pamięci. Rozwój polega na tym, że z biegiem lat używa się coraz prostszych środków do przekazania coraz ważniejszych rzeczy. I jak to usłyszałem, przypomniała mi się moja rozmowa z Tomkiem Lipińskim. Zadałem mu wtedy pytanie, czy po wielu latach pisanie jest łatwiejsze czy trudniejsze. I on przyznał, że jeżeli chodzi o muzykę, to ma wrażenie, że jest łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to chyba z roku na rok jest coraz trudniej, żeby uniknąć powtórzeń banału i w jakimś tam sensie zjadania własnego ogona. Jak to jest pana zdaniem? Mówię o takiej karierze, która trwa kilkadziesiąt lat.
1: No, Konfucjusz powiedział kiedyś takie zdanie dosyć pokrętne, z którym myślę od lat wielu. Mianowicie, że mądry człowiek ma w sobie taką moc, że potrafi rzeczy skomplikowane umiejscowić tak nad rzeczami prostymi, że te rzeczy skomplikowane stają się proste. Mówiąc w skrócie, to jest droga, którą postrzegałem u wszystkich wielkich artystów, za którymi tam nieśmiało podążałem, z którymi, niektórymi z nich grałem, na przykład Dan Cherry, który zaczynał od free jazzu, harmonodiku i bardzo skomplikowanej struktury harmoniczno-skalowej i tak dalej. Jako człowiek starszy grał na pentatonice, zwykłe na pięciu dźwięków, na małej kieszonkowej trąbeczce, powodując niesamowite emocje. Widziałem jego koncert, który mnie dojechał, Howard Blackwell, taki perkusista, z powodu jakichś korków gdzieś tam w Niemczech na wielkim festiwalu. On potrafił sam z tą trąbeczką absolutnie zaczarować ludzi przez dwie godziny bardzo prostymi środkami. Mm-hmm. Czyli to dążenie do... Jakby to jest tak, że z biegiem lat, ale przede wszystkim z powodu doświadczeń, które człowiek zdobywa, okazuje się, że rzeczą nie jest ważną, ile się gra dźwięków na przykład, tylko co te dźwięki ważą. Co ten dźwięk znaczy, jak ten dźwięk ma wyglądać, na ile ten dźwięk jest mój na przykład, na ile ja się dorobiłem już czegoś takiego jak własny ton, na ile to, co mówię, jest naprawdę moje, na ile jest wynikiem jakiejś tam współpracy. I oczywiście wyrzucanie rzeczy zbędnych jest bardzo fajnym procesem. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy się włączy jakikolwiek program telewizyjny w Polsce z koncertem muzyki rozrywkowej, zabija takim, w cudzysłowie, rozmachem, taką ilością wszystkiego, co fabryka dała, rzuconą przy każdej piosence, niezależnie od tego, kto śpiewa. Nie dość, że pieśniarze, piosenkarze są ubrani bardzo kolorowo i buńczucznie i brokatowo i tak dalej. Do tego to wszystko jest okraszone bez przerwy zmieniającymi się regularnie światłami. I ja nie za bardzo mogę zrozumieć, czemu tak się dzieje, bo kiedyś grałem na takim dużym festiwalu w Żarnowcu chyba i tam wystąpił zespół Jesus Jones amerykański, który miał tylko w kontrakcie to, że mają zagrać o 21, w związku z tym ten cały festiwal mało się nie rozwalił, bo każdy z muzyków, jak to w Polsce bywało kiedyś, przyjeżdżał kiedyś. No wszystko się to tam przewalało. Niemniej wszystkie zespoły, które grały przed Jesus Jones i które grały pod Jesus Jones, wyglądały delikatnie mówiąc słabiutko. Przed nimi, zdaje się, grał Manam, który wyglądał jak zespół z restauracji, który gra piosenki Manamów, ponieważ wszystko świeciło cały czas, stroboskopy i tak dalej. Wyszedł Jesus Jones i nagle się pojawiła jedna barwa światła przy jednym utworze, jedna barwa w drugim i tak dalej. Tego się nie nauczyliśmy w Polsce, nad czym bardzo ubolewam. Ja dzielę świat w ogóle na świat muzyczny, na koncerty i na widowiska. Więc widowiska to są wielkie koncerty, tak jak u nas, nie wiem, polskie męskie granie i tak dalej, gdzie się ogląda muzykę przez telebimy, gdzie te koncerty trwają 8-10 godzin to są koncerty, które są fantastyczne, ponieważ one pokazują całą paletę polskiej muzyki świetnie, ale nie przepadam za nimi, na pewno jako widz bym tam nie poszedł, a w sumie wydaje mi się, że percepcja się kończy na 2 godzinach. I przede wszystkim mnie interesuje słuchanie muzyki bardziej niż oglądanie widowisk. No a jest ta druga, równoległa jakby fala cała, na całe szczęście, muzyki niczego nie ujmując oczywiście męskiemu, bo to traktuję z całym dobrodziejstwem inwentarza, że są takie dwa światy. Jest cała świata poza światem widowisk, ze świata muzyki i tam są koncerty. I tam są koncerty. W ramach tej kategorii mamy bardzo mocnych przedstawicieli, więc na przykład Hania Rani. No. I to są koncerty, na których się gra głównie, na których się ludzi czaruje dźwiękiem, przestrzenią, na których stosuje się takie elementy muzyczne właśnie jak pauza, jak dynamika, jak różne jeszcze cuda, które cudami nie są. Znaczy nie są to na pewno cuda pokazujące rozwój technologii w oświetlaniu, w ilości jeżeniówek, stroboskopów i tak dalej, ale to są cudeńka muzyczne i cały czas wierzę bardziej w Hanie Rani niż na przykład, i tu już nie powiem kogo, bo nie chcę, że nigdy się nie wypowiadam źle na temat żadnego artysty, więc wierzę w siłę, nie wiem, ludzi takich jak Leszek Możdżerek, Hania Rani, jak ludzi grających muzykę, niż na przykład w ten koreański pop, który zdominował teraz w ogóle całą muzykę światową MTV, bo on działa bardzo atrakcyjnie, ale zupełnie... To jest w zasadzie już gotowa sztuczna inteligencja, mam przekonanie. To jest w zasadzie jakby świat stworzony... No taki nieludzki, nie bójmy się tego słowa. Aczkolwiek to ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem i zobaczyłem, nie wiem, jak ja pierwszy film science fiction zobaczyłem, musiał być bardzo zabawny, ale wydawał mi się ten świat z tymi robotami i tymi komputerami jako taka kompletnie niesamowita przyszłość. Jeszcze pamiętam, jak pierwsze komputery te polskie wyglądały, tak, pierwsze telefony komórkowe, więc to się musiało zmienić, musi się zmienić. Na koniec tego przydługiego monologu powiem tylko, że kiedy się pojawiły kompakty, to ja oczywiście też poniszczyłem, powrzucałem część płyt winylowych, bo myślałem, że nadchodzi nowe i będzie świetnie i proszę. Minęło wszystko, minęło kilkadziesiąt lat, winyl wraca do was. Kiedy się pojawiło wideo, wszyscy mówili, że już koniec z kinem, kino dalej ma się dobrze. Także nie, to jest niemożliwe, żeby kontakt ze sztuką tak skracać w sensie streamingów takich różnych historii. Może wygoda, może to jest wygodniejsze, może to przyspiesza ten kontakt, ale to nie na tym polega kontakt ze sztuką. Natomiast są dwa różne światy. Jest muzyka popowa, popularna z samej nazwy. Ona musi dbać o popularność i schodzi z tego piedestału sztuki, ale sztuka nadal trzyma się dobrze.
2: Radio Złote Przeboje. 100.

wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.